0: ale myślę, że i tak, tak jak mówię, ja kocham tu startować i ci polscy kibice zawsze dają nam energię. Mam nadzieję, że nie tylko dla tych medali też tu przychodzą, tylko po prostu dla nas, za całokształt. No i zobaczyć świetne show, bo zresztą no, zagraniczna obsada też jest niesamowita, więc wydaje mi się, że po prostu będą świetne wyniki.
1: Lubisz tutaj być z uwagi na kibiców, ale też dlatego, że ta bieżnia daje możliwość szybkiego biegania. Gdybyś mogła w kilku słowach opowiedzieć laikowi, z czego to wynika? Czy to jest kwestia tylko i wyłącznie techniczna, czy to jest nieco bardziej skomplikowane?
0: Generalnie no, na pewno jest po prostu dobra nawierzchnia, ale też jest stadion całobudowany, więc najczęściej tu po prostu w ogóle nie wieje. To ułatwia zdecydowanie bieganie. Zazwyczaj też było bardzo ciepło. Jutro nie wiem, czy będzie bardzo ciepło, więc no, to jedynie ewentualnie może troszkę przeszkodzić, ale jednak liczę na to, że po prostu wyjdzie słońce i też zawody są dosyć wcześnie. Ja biegam chyba o 16, więc mam nadzieję, że to słoneczko się utrzyma i też ogrzeje trochę atmosferę. Ale generalnie, no mówię, na tych wszystkich edycjach, które były, było ciepło, bezwietrznie i po prostu jest niesamowita obsada, więc też łatwiej jest uzyskiwać wyniki, wiadomo, w tak dobrej obsadzie, a tartan jest niesamowicie szybki, więc wszystko się zgrywa.
1: No u ciebie to praktycznie bieg jak finał Igrzysk Olimpijskich, no ta obsada robi naprawdę wielkie wrażenie.
0: Tak, zdecydowanie, no tutaj organizator nie ułatwił mi zadania, jeżeli chodzi o zajmowanie wysokich miejsc, bo wiadomo, że przed swoją publicznością chciałabym się dobrze zaprezentować, plus ja też walczę o punkty, żeby dostać się do finału Diamentowej Ligi, no ale cóż, rozumiem, no mam nadzieję, że po prostu damy fajne show, a że jakoś ja sobie z tym poradzę i też nie się na tą polską publicznością. No jednak, nie mówię, że uda się wygrać, ale zająć po prostu wysokie miejsce i pobiec szybko.
1: Były te malutkie problemy zdrowotne, to wszystko rozumiemy, że już jest za tobą.
0: Tak, generalnie no mogłoby być lepiej, ale na pewno nie jest źle, więc na pewno dam radę biegać i mam nadzieję, że po prostu też ta adrenalina mnie trochę poniesie i wszystko będzie okej.
1: Na koniec pytam w ten sposób, mówiłaś o tej świetnej zagranicznej obsadzie. Jak ty wspominasz taki swój czas, kiedy wchodziłaś w ten świat wielkiej lekkoatletyki, kiedy ocierałaś się o te największe gwiazdy? Dzisiaj sama możesz o sobie mówić, że jesteś gwiazdą i osobą bardzo ważną w świecie lekkoatletyki. Jakie to jest środowisko? To jest środowisko, które łatwo akceptuje nowe osoby, w którym można się odnaleźć, w którym można znaleźć trochę czasu na żart, na zabawę, czy jednak jest tylko i wyłącznie rywalizacja?
0: Tak, ja myślę, że było widać po konferencji, że tutaj jest czas na żart i zabawę, bo myślę, że była bardzo przyjemna atmosfera, a muzyczka poleciała. Także mówię o zagranicznej tutaj akurat, ale o polskiej też. No, myślę, że nie powiem, że jest łatwo tutaj wejść do tego świata, ale generalnie myślę, że wszyscy są bardzo mili, bardzo miło przyjmują. Generalnie przynajmniej ja tyle, co mam do czynienia z zawodnikami, czy to zagranicznymi, czy polskimi. Większość z nich jest po prostu naprawdę fantastycznymi ludźmi i oprócz, pomimo swoich osiągnięć, tak naprawdę nie gdzieś tam nie wywyższają się, tylko są naprawdę bardzo mili, zawsze serdeczni, zawsze gratulują, zawsze pytają, także naprawdę to jest mega miłe i ja bardzo lubię to środowisko lekkoatletyczne. Wiadomo, że kiedyś troszkę inaczej na to właśnie patrzyłam, na pewno byłam trochę bardziej wycofana, trochę bardziej zestresowana, bo wiadomo, że jak się wchodzi i widzi się wielkie gwiazdy obok siebie, to można się zestresować. Teraz już mi trochę łatwiej, bo wiele razy startowałam po prostu na tych meetingach międzynarodowych, na imprezach mistrzowskich i parę medali mam, także wiadomo, że troszkę lepiej się czuję w tym środowisku, ale generalnie bardzo je lubię.
1: Ewa Swoboda przed memoriałem Kamili Skolimowskiej. Dzień dobry, Ewa.
2: Dzień dobry.
1: Przyjeżdżasz w świetnym nastroju, rozmawialiśmy jakiś czas temu, zastanawiałaś się pewnie, w jakich warunkach tutaj przyjedziesz, no przyjeżdżasz z nowymi medalami, super sprawa.
2: Bardzo super, jestem bardzo z siebie dumna i no te medale dają po prostu takiego kopa jeszcze dodatkowego do tego, że mogę, że wiem, że jestem w stanie i no zobaczymy, co tutaj będzie jutro.
1: Trochę tak patrzymy na tę pogodę, bo wiadomo, gdyby było cieplej, łatwiej rozgrzać ten organizm. Trochę też ten temat pojawił się już w Birmingham, gdzie były takie dni dosyć chłodne. Tutaj też tak, może być różnie. Okej, będzie trudniej, ale pewnie emocji nie zabraknie. Szybkich emocji w twoim wykonaniu, no bo ten bieg wiadomo, parę sekund, ale na 100%.
2: Tak jest, dokładnie. Myślę, że kocioł czarownic zagrzeje się tutaj od emocji i nie będzie tak chłodno jak w Birmingham. Bo też zaczynamy dużo wcześniej, więc ja zaczynam tak naprawdę od sztafety 4x100 mix, więc myślę, że to będzie i dobre, żeby się pokazać i taka dobra rozgrzewka przed biegiem na 100 metrów, bo raczej pewnie ciepła mi nie zabraknie.
1: W Baku energii jeszcze trochę zostało na tą końcówkę sezonu, tej takiej mentalnej i fizycznej?
2: Myślę, że tak. Mentalna na pewno, bo się troszeczkę podbudowałam tym Birmingham. A jeśli chodzi o fizyczną, no to wiadomo, już jest coraz ciężej, już mnie wszystko zaczyna boleć, ale ja lubię te ostatnie starty, bo te ostatnie starty już są takie bez takiej presji, bez tego, że ja muszę, że wiem, że ważne sprawy przede mną, ważne starty, chociaż ten start bardzo poważnie traktuję, bo jestem u siebie. i no chciałabym się po prostu z jak najlepszej strony pokazać.
1: A zastanawiam się, skoro to już wiadomo, końcówka powoli sezonu, czy jest taki moment, w którym ty już trochę zaczynasz uciekać do tego, co będziesz robić, kiedy będzie trochę tego wolnego i tak dalej, czy na razie to jest jednak taki sposób, że jednak fokus cały czas na sporcie, a jak będzie to wolne, to dopiero się zaczniesz zastanawiać, czy te myśli już gdzieś tam sobie płyną w kierunku jakiegoś urlopu, wakacji, odpoczynku?
2: No, myśli zawsze są, ale ja jestem taka, że ja się skupiam na tym, co mam zrobić teraz, a potem sobie mogę myśleć o odpoczynku, bo najpierw obowiązki, a potem właśnie odpoczynek i no gdzieś tam już troszeczkę się przebijają te myśli o tych wakacjach, ale jeszcze dwa starty, więc na tym się mam nadzieję skupię.
1: Paweł Fajdek przed kolejnym występem na Memoriale Kamili Skolimowskiej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
1: No, ty już jesteś właściwie jedną, zaryzykuję takie mocne słowo, ale jedną z legend tej imprezy. 16 start, no jesteś tutaj niemal od samego początku.
3: Od samego początku, tak. Startuję jutro 16 raz. No, dzisiaj powiedziałem tak, że może do tych 20 się uda dotrwać. No, z taką energią, jaką dostajemy tutaj od kibiców, no byłoby złe nawet nie spróbować, więc mam nadzieję, że jutro wszystko się uda. Pogoda ma być dobra, sprawdzaliśmy, jest zamówiona specjalnie, nie będzie za gorąco. 22 stopnie w cieniu plus wrzawa od kibiców, to będzie jakieś 32, więc będzie idealnie.
1: Ja chciałem Cię spytać właśnie o pewną ewolucję tej imprezy, bo pamiętamy, to wszystko zaczęło się w Warszawie od bardzo niewielkiej imprezy sportowej, później Stadion Orła, potem Narodowy, gdzie też przecież rzucałeś fantastycznie. Dzisiaj jesteśmy na Diamentowej Lidze, na Stadionie Śląskim. To pokazuje też, że w świecie sportu, w którym niełatwo jest przebić się z taką imprezą, ta impreza zrobiła naprawdę ogromny przeskok przez te kilkanaście lat. Ty byłeś tego świadkiem. Jak byś to opisał?
3: Wydaje mi się, że żadna impreza na świecie, żaden meeting nie ma takich organizatorów, bo to, jak powstawał ten meeting, jak z małej Iskry w sumie de facto, gdzie odbywały się pierwsze jakieś tam zawody rzutowe, później przez Orła, tak jak mówisz, przez Narodowy, aż tutaj, to wszystko by się nie wydarzyło, gdyby nie fundacja, gdyby nie ludzie, gdyby nie rodzice i przyjaciele Kamili. No i tak naprawdę trzeba się cieszyć z tego, że każdemu się chciało, że ten ból, który doświadczyliśmy wszyscy w momencie straty Kamy, udało się przekształcić w coś pięknego. Uważam, że żaden meeting na świecie nie jest tak dobrze prowadzony i tak dobrze przygotowany przede wszystkim. Tutaj każdy jest dopieszczony, o nikim się nie zapomina i tak naprawdę każdy chce tutaj startować. To też o czymś świadczy.
1: Wy jutro na pierwszy ogień, bo rzut młotem już o 14.
3: Tak, no my akurat, że nie jesteśmy w cyklu Diamentowej Ligi, więc my zaczynamy o 14, ale to też dobrze. Później możemy też skupić się na tym, żeby sobie pooglądać zawody. Ja akurat też będę jutro chodził po trybunach, będę odwiedzał kibiców. Będziemy też starali się jakiś content tam ponagrywać właśnie z Fundacji Kamy, więc mam nadzieję, że się tam spotkamy.
4: Z naszymi lekkoatletami rozmawiał Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Relacje z dzisiejszych zmagań usłyszycie w Faktach.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Radio RMF 24.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: To już prawie trzecia, to pora faktów w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Rosjanie kontynuują ataki na Ukrainę. 4 osoby są ranne po uderzeniu drona w prywatny dom w Charkowie. ABW bada sprawę 23-latka, który nawoływał w internecie do zabójstwa najważniejszych polskich polityków. W tych faktach powiemy też o niezwykłym sukcesie polskiego biegacza. Rosyjski bezzałogowiec zaatakował dzielnicę Osnowiańską w Charkowie. W wyniku uderzenia wybuchły pożary w 2 domach prywatnych. Donosi o tym portal Ukraińska Prawda. Według wstępnych informacji ranne zostały 4 osoby. Na miejscu pracują służby ratunkowe, które ustalają skalę zniszczeń. 6 państw Unii Europejskiej, w tym Polska, chce nadzwyczajnego podatku od koncernów naftowych. Chodzi o firmy, których zyski i marże gwałtownie wzrosły w związku z wojną na Bliskim Wschodzie i ograniczeniem transportu ropy przez strategiczną cieśninę Ormus. Wspólny list w tej sprawie podpisali ministrowie finansów Niemiec, Włoch, Austrii, Polski i Portugalii oraz minister gospodarki Hiszpanii. Państwa chcą, by temat został omówiony podczas wrześniowego spotkania ministrów finansów Unii Europejskiej w Dublinie. Autorzy listu argumentują, że koncerny zwiększają marże szybciej niż rosną ceny ropy, podczas gdy konsumenci mierzą się z coraz wyższymi kosztami życia. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego sprawdza powiązania 23-latka, który miał planować zamachy na czołowych polskich polityków. Pochodzący z Lubelszczyzny Mikołaj T. zamieścił na internetowej grupie o tematyce broni palnej wpis z apelem o wyeliminowanie kilkunastu osób.
1: Zabezpieczony został sprzęt komputerowy, telefony tej osoby, które poddawane są szczegółowej analizie. Muszą sprawdzić wszystkie te okoliczności, co było motywem jego działania, co to jest za osoba, czy nie był inspirowany przez inne osoby.
0: Przekazał prokurator Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie. A jaki miał być motyw ataku? Jak 23-latek tłumaczył się w swoim wpisie?
1: Z jego treści wynikało, iż jest on niezadowolony z rządów duopolu, jak to określił, czyli rządów, które są prowadzone od kilkunastu lat w Polsce i w związku z tym planuje przeprowadzenie zamachu na czołowych polityków 2 największych partii politycznych, mających największe poparcie społeczne i zachęca innych uczestników grupy, na której pojawił się ten wpis, do zorganizowania zamachu.
0: Mikołaj T. został aresztowany na 30 dni, grozi mu do 20 lat więzienia. Kolejne śnięte ryby odławiane są z kanału Gliwickiego. Zjawisko trwa już od tygodnia, a powodem jest zakwit złotej algi i toksyny, które glon wydziela. Ile śniętych ryb wyciągnięto już z wody? Powiada o tym nasza śląska reporterka Anna Kropaczek.
2: Łącznie w ciągu tygodnia około 4 ton, wynika z danych opublikowanych przez Wody Polskie. Zjawisko śnięcia ryby występuje w 6 sekcji kanału Gliwickiego, czyli od śluzy Łabędy do portu Gliwice. Obowiązuje zakaz korzystania z wód tej sekcji. Wody Polskie prowadzą też działania, które mają zapobiec przemieszczaniu się złotej algi do innych akwenów, między innymi do zbiornika Dzierżno-Duże.
3: Co za historia?
0: Niesamowity wyczyn polskiego biegacza długodystansowego ze Skawicy w Beskidzie Żywieckim. Roman Ficek jako pierwszy człowiek w historii przebiegł przez góry skandynawskie w formule self-support, czyli bez wsparcia osób z zewnątrz. Pokonanie tej trasy zajęło mu 40 dni i 11 godzin. Przebiegł prawie 2700 kilometrów. Jak przyznał w radiu RMF24, była to ciężka przeprawa.
4: Jednak bicie rekordów to nie jest łatwa sprawa. Więcej w tym trochę, że tak powiem, cierpienia niż pociechy z tych gór. Czułem się tak trochę jak taki samotny wilk w tych górach, bo to była jednak samotna wyprawa, więc podczas biegu, jeżeli już z kimś byłem, to gdzieś tam w domkach chyta, gdzie spałem, czy na hotelach, czy na jakichś kempingach. Ale chyba z jednej strony po prostu lubię to, bo jednak ultra i ultra bieganie po górach, to jednak trzeba lubić tą samotność, spędzanie ze sobą.
0: Mówił Roman Ficek w radiu RMF24. Jeszcze raz gratulujemy mu takiego sukcesu. Morze, góry, jezioro, grill albo piknik. Na 8 dni przed początkiem roku szkolnego pytamy Was, jakie macie plany na końcówkę wakacji i co robiliście w ostatnich tygodniach.
5: Wyjazd do Grecji, bardzo ciepło i piękne morze tam jest.
6: Na razie byłam nad polskim morzem i było bardzo fajnie. Planuję jeszcze jechać do Szkocji i spędzić to bardzo fajnie.
7: Byłam w krajach Beneluxu, czyli Belgia, Holandia, Luksemburg oraz trochę Niemiec.
8: Siedziałam z koleżankami, wychodziłyśmy tak jak teraz, na przykład siedzimy sobie w parku. Pogoda była super, wychodziłyśmy sobie razem na rowery, byłyśmy na sushi.
6: Dopisywała, bo lubię deszcz, a często padało, więc było super.
0: O swoich wakacjach opowiadały nam mieszkanki Nowego Sącza. Miasto składa się nie tylko z budynków, ulic czy bruków. W Muzeum Krakowa do października można zwiedzać wystawę do słuchania, poświęconą dźwiękom miasta. Ekspozycja Kraków – Dźwięki, melodie, słowa jest dostępna w Centrum Interpretacji Niematerialnego Dziedzictwa Krakowa przy ulicy Szpitalnej. Nasz krakowski reporter Maciej Sołtys pytał jej kuratorkę, dr Monikę Widzicką, jak brzmi Kraków.
9: Zróżnicowanie. Trudno powiedzieć o jakimś jednolitym brzmieniu, o jednym charakterystycznym dźwięku, bo audiosfera miasta to jest wieloelementowa, wieloskładnikowa mieszanina, w której będą i te dźwięki takie charakterystyczne, sygnaturowe, jak chociażby hejną z Wieży Mariackiej, ale też te dźwięki ulicy, dźwięki codzienności.
10: Jak ta wystawa wygląda? Co na niej zobaczymy, a co na niej usłyszymy?
9: Wystawa składa się z czterech części, z których każda opowiada o innym aspekcie miejskiego pejzażu dźwiękowego. Mówimy o gwarze ulic i placów Krakowa w takim historycznym wymiarze i współczesnym. Mówimy o krakowskich dzwonach, o muzyce granej na ulicy i słuchanej w mieszczańskim domu oraz o hejnale i jego transmisji radiowej. Przy każdym z tych tematów przygotowaliśmy szereg eksponatów i stanowisk interaktywnych, ale również ścieżkę dźwiękową. Do każdej sali, do każdego tematu jest zbudowany kolaż dźwiękowy, który łączy w sobie i nagrania archiwalne, i współczesne nagrania terenowe.
10: Od kiedy będziemy mogli zwiedzać tę wystawę? Jak długo będziemy mogli ją zwiedzać? Czy jest darmowa, niedarmowa?
9: Do zwiedzania wystawy zapraszam od 20 lutego tego roku do 13 grudnia. Wystawa jest czynna od środy do niedzieli w godzinach od 10 do 17. Obowiązuje tutaj cennik biletów wstępu.
10: Jaki jest Pani ulubiony eksponat? Czy też ulubiony dźwięk?
9: Oj, z eksponatem to myślę, że największe wrażenie na mnie robi Stare Serce Dzwonu Zygmunta. I to jest absolutnie wyjątkowy eksponat, który dzięki uprzejmości parafii archikatedralnej mogliśmy wypożyczyć. To jest to serce, które biło od 1521 roku do 2000, a więc po prostu obiekt o niebagatelnej historii, trudnej do porównania z czymkolwiek. My to serce prezentujemy i towarzyszą mu dźwięki zarówno dzwonu Zygmunt, ale też innych krakowskich dzwonów, taki wyjątkowy, dynamiczny pejzaż dźwiękowy wokół właśnie melodii dzwonów zbudowany.
10: Rozumiem, że jest to serce, które pękło.
9: Tak, to jest to serce, które doznało takiego swojego najpoważniejszego uszkodzenia w Boże Narodzenie 2000 roku i wymagało wymiany. Po tym, jak zostało zdjęte, mogło być już eksponowane i mogliśmy je zaprezentować u nas na wystawie.
10: Czy usłyszymy je? Mamy nagranie?
9: Wśród nagrań, które tutaj prezentujemy w tej sali, jest nagranie dzwonu Zygmunta i to jest nagranie z lat 70., więc jak najbardziej to serce tam słychać.
10: Proszę mi powiedzieć, jak daleko sięga historia dźwięków Krakowa?
9: Tak daleko jak historia Krakowa.
10: Dobrze, a co mamy zapisane? To znaczy, dokąd możemy się na wystawie cofnąć?
9: Jeśli chodzi o nagrania archiwalne, które przywołujemy, bo to jest też taka cecha tej wystawy, my nie rekonstruujemy dźwięków, nie imitujemy, bazujemy albo na współczesnych nagraniach, albo na tych materiałach archiwalnych, do których udało mi się dotrzeć. I te najstarsze nagrania, którymi dysponujemy, są z końca lat 30. XX wieku, to są fragmenty audycji radiowych, rozgłośni krakowskiej Polskiego Radia, więc usłyszymy tam zarówno fragment meczu Garbarni Ruchu Chorzów. Usłyszymy tam wypowiedzi Stanisława Broniewskiego, znanego redaktora właśnie krakowskiej rozgłośni z audycji dla radioamatorów. Usłyszymy też dźwięki związane z uroczystością poświęcenia czołgu na rynku głównym w Krakowie. Więc taka atmosfera dźwiękowa miasta końca lat 30., 38., 39. roku.
10: Czy jest jakieś wydarzenie takie najdonioślejsze, które możemy tutaj usłyszeć?
9: W wymiarze dźwiękowym.
10: W wymiarze dźwiękowym oczywiście.
9: To jeśli myślimy o takiej doniosłości, no to zdecydowanie tutaj te dźwięki związane z dzwonami, bo one rozbrzmiewają, no chociażby jak wspomniany Zygmunt, tylko z okazji najważniejszych wydarzeń. My samych tych wydarzeń tutaj jakby dźwiękowo nie przywołujemy, bardziej o samym fenomenie dzwonów opowiadamy. Natomiast na wystawie też dużo przemycamy takiej dźwiękowej codzienności. I tutaj wokół tego też staramy się pokazywać, jak różnorodna dźwiękowo jest jak różnorodna dźwiękowość jest miejska codzienność i wartościowa.
10: Czyli tak naprawdę spojrzymy na Kraków nie tylko z perspektywy tych najważniejszych wydarzeń, ale spojrzymy też z perspektywy tych ludzi, którzy żyli te nawet 100 lat temu.
9: Tak, to jest...
10: Ujrzymy, usłyszymy.
9: Usłyszymy, posłuchamy. Też posłuchamy tego, jak brzmiało miasto. Na ile jesteśmy się w stanie przybliżyć, bo to jest w ogóle bardziej złożona kwestia związana z tym, co jesteśmy w stanie powiedzieć o tej historii dźwiękowej, o tym, jak brzmiała przeszłość, na ile jesteśmy w stanie doświadczyć jej tak, jak doświadczali mieszkańcy Krakowa przed 100 laty. Po prostu nasza percepcja dźwięków też się zmieniła. Jesteśmy przyzwyczajeni do innych odgłosów i o tym trzeba pamiętać, ale tutaj na wystawie staramy się takie elementy dźwiękowe wprowadzić, ale też opowiedzieć o nich, tak? Wyjaśnić, zaprezentować w takim szerszym kulturowym kontekście i zestawić je jednak z tymi dźwiękami, które towarzyszą nam w codziennym życiu.
10: Skąd pomysł na taką wystawę?
9: Bo warto jest posłuchać, jak brzmi miasto i odpowiedzieć sobie na to pytanie, jak brzmi Kraków. No to jest wspólny jakby wynik z jednej strony moich zainteresowań też badawczych i takiego poszukiwania w obszarze historii dźwiękowej z potraktowaniem tak bardzo literalnie słów zapisanych w misji Muzeum Krakowa, czyli słuchamy miasta, słuchamy Krakowa. No to co się stanie, jak przyłożymy ucho do tej wielowarstwowej tkanki miasta, co usłyszymy? To jest jedna z możliwych odpowiedzi. Nie jedyna i niewyczerpująca, ale myślę, że pierwsza.
0: O tym, jak brzmi Kraków, naszemu reporterowi opowiadała kurator wystawy dr Monika Widzicka. To już wszystko na teraz. Fakty w RMF FM wracają punktualnie o 4:00.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: RMF 24. Radio informacyjne.

0: Na zegarach w całej Polsce za chwilę wybije czwarta, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. W poniedziałek spotkanie koalicji chętnych w sprawie Ukrainy. Współprzewodniczyć mu będą prezydent Francji, premier Wielkiej Brytanii oraz kanclerz Niemiec. Przedsiębiorcy liczą straty po pożarze targowiska w centrum Katowic. W tych faktach mamy również podsumowanie sezonu wakacyjnego oraz coś dla fanów Lary Croft. Prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Wielkiej Brytanii Andy Bernham oraz kanclerz Niemiec Friedrich Merz będą w poniedziałek współprzewodniczyć spotkaniu tzw. koalicji chętnych, czyli grupy państw popierających Ukrainę, poinformował w piątek Pałac Elizejski. Według portalu Kyiv Independent spotkanie ma odbyć się w Kijowie, choć część przywódców może uczestniczyć w nim zdalnie. Do stolicy Ukrainy mają przyjechać m.in. przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa, prezydent Finlandii Alexander Stubb i premier Luksemburga Lutz Friedrien. Rozmowy odbędą się w Dniu Niepodległości Ukrainy. Policja ustala przyczyny i okoliczności pożaru, który wybuchł poprzedniej nocy na targowisku przy ulicy Mickiewicza w centrum Katowic. Spłonęło kilkanaście kramów handlowych. W związku z pożarem zatrzymany został 23-letni mężczyzna. Przedsiębiorcy liczą straty, a klienci przychodzili w sobotę zobaczyć pogorzelisko.
1: Tragedia. Tutaj za tym taki kiosk, bo to nam miała tyle cichów tam. Ile to jest pieniędzy? To jest dobytek. Tam miejsce pracy to pani pójdzie i znajdzie. Ale to?
2: No idę na zakupy i tak patrzę, co się dzieje, bo sąsiad szedł, mówi, idź pani, zobacz, mówi, cały targ spalony.
3: Pani tu robiła zakupy?
2: Czasami tak.
4: Tak, bardzo często, dlatego, że tu jest taniej, a dla emeryta to jest blisko, tym bardziej, że blisko się tutaj mieszka. Nie trzeba nigdzie dojeżdżać, zrobić fajne zakupy. Mam nadzieję, że to się odbuduje, ale no nie wiadomo.
0: Z mieszkańcami Katowic rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Teren, na którym znajduje się targowisko, jest własnością prywatną. Poszkodowani przedsiębiorcy, którzy chcieliby prowadzić działalność na miejskich targowiskach, mogą kontaktować się z Katowickim Zakładem Targowisk Miejskich. Powoli zbliżamy się do końca wakacji, dlatego w faktach podsumowaliśmy mijający sezon w turystyce. Zdaniem Marzeny Buczkowskiej-German z portalu wakacje.pl był on udany. Polacy wybierają nieodległe kierunki podróży.
5: Króluje Turcja, później mamy na drugim miejscu Grecję, na trzecim Egipt i w sumie te kierunki odpowiadają mniej więcej za 2/3 wszystkich wyjazdów. Jeździmy tam, gdzie w miarę blisko możemy dolecieć, gdzie ta podróż nie zajmie nam strasznie dużo czasu, więc między 3 a 4 godziny lot to jest właśnie taki lot optymalny. Pamiętajmy, że też w okresie wakacji dużo lata rodzin z dziećmi.
0: Powiedziała w radiu RMF24 Marzena Buczkowska-German. Wakacje jeszcze trwają, a na urlop nigdy nie jest za późno.
6: Są i takie fakty.
0: Fani gier komputerowych z całego świata połączyli siły, aby sprowadzić słynną postać w jej rodzinne strony. Przedsięwzięcie organizuje pomysłodawca corocznych spotkań fanów gry Tomb Raider.
7: Choć Lara Croft zwiedziła w swoich przygodach najdalsze zakątki globu, to narodziła się w brytyjskim mieście Derby. W 1996 roku lokalne studio Co-Design stworzyło pierwszą odsłonę Tomb Raidera, wprowadzając do popkultury postać, która zdefiniowała gatunek przygodowych gier akcji. Po 30 latach mieszkańcy i fani uważają, że Lara Croft zasługuje na trwałe upamiętnienie w mieście na równi z innymi lokalnymi bohaterami. Celem kampanii crowdfundingowej jest uratowanie i przetransportowanie oryginalnej, mierzącej około 3 metrów wysokości rzeźby, która niegdyś stanowiła centralny punkt wystawy zorganizowanej w Londynie.
0: O czym informował nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan. Mieszka w Krakowie i tutaj tworzy. Jest autorką 4-tomowej serii młodzieżowej Dobrze Zagrane. Na rynku pojawiła się nowa książka Anny Ryś pod tytułem Startup My Love. Kiedy po raz pierwszy poczuła, że pisanie jest czymś więcej niż tylko pasją? Posłuchajcie rozmowy dziennikarki RMF FM Katarzyny Podrazy.
8: Tak naprawdę ja pisałam już jako nastolatka. I wtedy to była tak ogromna frajda, że 20 lat później przypomniałam sobie o tym, jak było fajnie pisać i stwierdziłam, okej, spróbuję jeszcze raz. Nie miałam absolutnie pomysłu na fabułę, więc wzięłam coś, co napisałam dosłownie 20 lat temu i tak powstała moja pierwsza książka.
9: Co najczęściej staje się impulsem do napisania nowej historii?
8: Bardzo różnie, ale przyznaję, że najczęściej to jest po prostu jakieś pojedyncze zdanie albo scena, które pojawiają się w mojej głowie. Czasami czyjaś historia, którą ktoś opowiedział albo usłyszałam ją przechodząc obok ulicą, więc uważajcie, co mówicie na ulicy. Ale tak, to jest często jakiś skrawek informacji, scena, dialog, który później zamienia się w całą historię.
3: Kraków jest miastem o bardzo wyrazistym charakterze. Pani mieszka w Krakowie. Jak właśnie wpływa to miasto na pani twórczość?
8: Myślę, że Kraków, zarówno jak wiele innych miast, w których mieszkałam, bo mieszkałam też trochę za granicą, wszystkie mają wpływ na to, jak są, powiedzmy, tak rozmieszczone moje historie. No i na to też pewnie, jacy są ludzie w nich, bo przyznajmy sobie, że każde miasto ma swoją specyfikę, ludzie są czasami bardzo stereotypowo różni i to, jak mówią, jak się zachowują, różni się od miasta do miasta, od kraju do kraju i to wszystko wpływa na pewno na postaci, które tworzę, no ale też na fabułę często. Na przykład moja kolejna książka, jeśli wszystko dobrze pójdzie, będzie się działa właśnie w Krakowie.
3: No, ale proszę, czyli okazuje się, że w Krakowie są miejsca, które panią inspirują.
8: Właśnie zastanawiam się, wydaje mi się, że bardziej inspirują mnie ludzie i ich zachowania niż miejsca. Miejsca muszą pasować do tego, co chcę przekazać w fabule, ale nie są aż tak istotne.
3: Ale czy Kraków w jakiś sposób występuje w pani książkach?
8: Do tej pory nie występował. Więc kolejna
3: czyli
8: książka
3: pomysły
8: będzie pierwszą.
3: Na przyszłość. Skąd czerpie pani pomysły na bohaterów? Czy bohaterowie mają w sobie coś z pani albo z osób, które pani spotkała w życiu?
8: Na pewno. W ogóle ja jestem zdania i wydaje mi się, że to zdanie jest dosyć prawdziwe, że każda postać w każdej książce ma w sobie coś z pisarza. Jest takim zlepkiem tego, jacy jesteśmy, naszych doświadczeń, ludzi, których poznajemy, rzeczy, które czytamy i oglądamy w telewizji, więc ciężko jest stworzyć postać, która w jakiś sposób nie wynika z nas samych. I czasami tego jest więcej, czasami mniej, ale zawsze gdzieś cząstka pisarza jest w każdej postaci i tak samo jest u mnie.
3: Jak ważne są w pani książkach relacje między ludźmi?
8: Najbardziej. Tak naprawdę moje książki bardzo, bardzo polegają na relacjach. To, co jest pod spodem, cała akcja musi być też interesująca. Nie chcę, żeby to był kolejny romans o niczym, polegający tylko na tym, że spotykają się, idą na randkę, jest jakaś afera po drodze, a na końcu się oświadczają, a potem mają cztery koty i dwójkę dzieci i psa. Nie, chciałabym, żeby te historie były w jakiś sposób wyjątkowe i żeby ta historia, która dzieje się pod spodem, dostarczała czytelnikowi wrażeń, tak samo jak sama relacja między bohaterami, ale jednak to relacja gra główne skrzypce i to na relacjach, na emocjach, na tym, jak ludzie nawzajem na siebie reagują, jak rozwija się to coś między nimi, to jest zawsze najważniejsze.
3: I doszliśmy do czytelników. Pani Aniu, jak reaguje pani na opinie czytelników?
8: Ojej. Znowu, wiem, że wiele pisarek, zwłaszcza pisarek, wydaje mi się, tak ma, bo faceci jednak mają troszkę mocniejszą psychikę, ale ja reaguję absolutnie euforycznie na każdą pozytywną opinię o mojej książce, a jeżeli pojawia się jakaś negatywna, to jestem w stanie przez cały dzień łazić bez celu po mieszkaniu i nie móc zabrać za pisanie i narzekać mojemu chłopakowi, że jak to, skąd ta opinia, dlaczego tak. No i to później przechodzi, ale no niestety tak jest, że pozytywne opinie wpływają dobrze na chwilę, a te negatywne dołują na długo.
3: A co jest dla pani największą nagrodą? Dobra recenzja, spotkanie z czytelnikami, czy wiadomość od jakiejś konkretnej osoby?
8: Wydaje mi się, że mieszanka tego wszystkiego, że pozytywne recenzje, tak jak mówiłam, zawsze są budujące, ale takie spotkania z czytelnikami i to, że mogę na żywo z nimi porozmawiać, zobaczyć ich reakcje, ich emocje, do tej pory pisałam książki młodzieżowe, więc te spotkania w ogóle wyglądały tak, że przychodzą te dziewczyny zazwyczaj lat 11 do 18 i przychodzą na przykład na targach książki się przytulić i to jest strasznie takie słodkie.
3: Teraz moje najbliższy kontakt, prawda? Z czytelnikami.
8: Tak. Teraz moje czytelniczki będą trochę starsze, bo zaczęłam pisać komedie romantyczne i wydaje mi się, że to będzie mój główny gatunek książek od tej pory. No ale mimo wszystko już miałam jedno spotkanie autorskie właśnie z tymi moimi nowymi czytelniczkami i też jest fantastycznie i świetnie jest po prostu widzieć, czuć te emocje drugiego człowieka.
3: I teraz mamy w ręce pani najnowszą książkę. To jest Start Up My Love. To romans, który z finezją łączy bezkompromisowy świat biznesu z iskrzącą namiętnością i porywającą grą o uczucia. Ta książka, pani Aniu, to zaproszenie do świata Julii. Młodej, pełnej zapału kobiety. Proszę o więcej, jeśli chodzi o główną bohaterkę.
8: Jasne. Julia jest 29-letnią CEO, a więc osobą zarządzającą startupem, niewielką firmą technologiczną, która właśnie w momencie startu książki otrzymuje wielką szansę na to, żeby w końcu móc się rozwinąć. Jest to komedia romantyczna, więc oczywiście musi być przede wszystkim zabawnie i romantycznie, ale pod spodem tego wszystkiego mamy właśnie relacje. Różne relacje, nie tylko te relacje miłosną, ale też relacje przyjacielskie, relacje z konkurencją nawet, relacje z inwestorami. No i mamy też takie poczucie nieadekwatności, które wydaje mi się często towarzyszy kobietom, które próbują coś osiągnąć, zwłaszcza w tak bardzo męskim świecie jak nowe technologie. No i Julia właśnie czuję, że być może nie jest właściwą osobą na właściwym
3: miejscu.
8: Pani
3: Anno, nie zdradzimy wszystkiego. Próbujemy zachęcić czytelników do przeczytania tej książki. Proszę powiedzieć, dlaczego warto sięgnąć po tą pozycję?
8: Myślę, że odniosę się trochę do pierwszych reakcji moich czytelniczek, które zaczynają czytać z myślą, że okej, to jest komedia romantyczna, więc kolejna lekka historia i to jest lekka historia, ale pod spodem tego wszystkiego jest znacznie więcej. Mamy właśnie ten świat startupów, mamy tajemniczego pi, tak jak symbol pi w matematyce. Jest to nick mężczyzny, którego Julia poznaje na czacie w aplikacji konkurencji, więc robi się bardzo skomplikowanie. I cała książka... No dobra, nie cała książka, ale akurat ten motyw polega na tym, że Julia i Pi próbują odgadnąć, kim są, bez mówienia sobie, jak mają na imię, co dokładnie robią. I jest to trochę taka mała detektywistyczna gra, która nie do końca kończy się dobrze.
0: Tak opowiadała Anna Ryś, pisarka. Rozmawiała z nią nasza dziennikarka Katarzyna Podraza.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Tu radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Prawda jest taka, że opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Innym błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.
3: Ogłoszenie RMF 24.

0: Jest prawie godzina piąta, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Rząd planuje dodatkowe środki na ochronę zdrowia. Pieniądze między innymi na leki. Autostrada A2 będzie szersza. W październiku początek prac między Łodzią a Warszawą. Zanim to nastąpi, kierowców czekają utrudnienia. W tych faktach zabierzemy was również na góralskie wesele. Jest piąta. Zaczynamy. Dodatkowe środki na ochronę zdrowia w przyszłorocznym budżecie, jak ustalił dziennikarz RMF FM, mają zostać przeznaczone m.in. na refundację nowych leków oraz podwyżki wynagrodzeń dla pracowników szpitali. Takie są główne cele rządowych planów finansowych na 2027 rok. Tak mówił o tym w piątek premier Donald Tusk.
1: Przekażemy o 17 miliardów złotych więcej z budżetu na ochronę zdrowia. Te pieniądze muszą trafić tam, gdzie powinny.
0: Czyli gdzie dokładnie?
2: Te dodatkowe miliardy złotych mają być wykorzystane przez szpitale do bieżącej działalności, a to kosztuje coraz więcej. To potwierdza wiceprezes NFZ Jakub Szulc, między innymi przez coroczne podwyżki wynagrodzeń medyków.
3: I te koszty są kosztami bardzo istotnymi w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia. One przekroczą 70 miliardów złotych. No i między innymi stąd, czy też przede wszystkim stąd, wynika konieczność coraz większego zasilania planu finansowego NFZ środkami z budżetu państwa. Coraz więcej kosztuje nas refundacja.
2: W tym tygodniu zakończyły się konsultacje ustaw, które mają uporządkować wydatki na zdrowie i wprowadzić m.in. górny limit zarobków lekarzy. Zgłoszone uwagi będą teraz analizowane i we wrześniu, według planów rządu, te przepisy mają trafić do Sejmu.
0: Te fakty zebrał nasz reporter Michał Dobrołowicz. W październiku rozpocznie się przebudowa autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Ministerstwo Infrastruktury podpisało w piątek umowę z wykonawcą kolejnego odcinka trasy. Autostrada ma zyskać po jednym pasie w każdą stronę na całym ponad 90-kilometrowym odcinku. Zanim to nastąpi, najpierw kierowców czekają utrudnienia.
4: Będzie wprowadzona nowa organizacja ruchu, wtedy będzie ograniczenie prędkości na całym odcinku do 70 km/h. Wtedy też pojawi się odcinkowy pomiar prędkości.
0: Mówił minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Sami kierowcy obawiają się remontu, ale zgodnie podkreślają, że rozbudowa jest konieczna.
5: Podejrzewam, że będzie dramat, no bo już w tej chwili to są korki niesamowite.
6: Nic się nie zmieni, bo teraz się o wiele szybciej nie jedzie.
7: Czyli są potrzebne te kolejne pasy?
6: No to na pewno i to już dawno, że tak powiem. Trzeba szybko i dużo.
0: Usłyszał reporter RMF FM Michał Krasoń. Remont powinien zakończyć się w pierwszym kwartale 2028 roku.
8: Fakty zza oceanu.
0: Dziesiątki tysięcy mieszkańców Indiany wciąż bez prądu po niszczycielskich burzach i tornadach. Żywioły, które przeszły przez stan w ubiegłym tygodniu, a następnie wywołały powodzie, zabiły co najmniej 7 osób. Szczególnie ucierpiało miasto Gary, gdzie porywy wiatru osiągały około 160 km na godzinę. W piątek bez prądu pozostawało tam ponad 20 tysięcy odbiorców. W usuwanie skutków żywiołu zaangażowano Gwardię Narodową i ekipy energetyczne sprowadzone z innych części USA. Teraz w faktach Włochy. 25 tysięcy osób uczestniczyło wczoraj w mszy, którą Leon XIV odprawił w porcie w Rimini na północy Włoch. W czasie homilii papież przypomniał słowa świętego Jana Pawła II, które padły w tym samym miejscu 44 lata temu. Odpoczywać nie znaczy oddzielać się od samego siebie. Przeciwnie, odpoczywać oznacza spotkać się z samym sobą i pojednać się ze swoim wnętrzem, przypomniał papież Leon XIV. Mieszkańców Rimini, stolicy włoskich wakacji, zachęciłby angażowali się w działania, dzięki którym ten region będzie gościnny nie tylko pod względem wypoczynku i rozrywki, ale także dla ducha. Oprawę dla wczorajszej mszy przygotował 650-osobowy chór. Przed wizytą we włoskim Rimini papież odwiedził także Republikę San Marino. A na koniec tego wydania wracamy do Polski. Jak wygląda tradycyjne góralskie wesele? Okazję do jego poznania mają turyści odwiedzający w ten weekend Zakopane. To już taki zwyczaj na początku Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich. Tym razem zainscenizował go zespół imienia Bartusia Obrochty.
9: Otwieramy festiwal weselem góralskim. Przygotowaliśmy go w sposób bardzo tradycyjny, tak jak to dawno było. No, cała młoda pani ma ubranie sprzed 70 roków.
10: Muszą być pytace, druski, druzbowie, starostowie. No i taniec góralski, śpiew, no i petacki śpiew, to wiecie jak ono zęzę. Otwierajcie drzwi, otwierajcie wrota, wieziemy młodego ze starego złota, jak młoda pani posyło druski, druzbów po młodego.
0: Mówili kierownik zespołu Kinga Urbaniak i starosta weselny Jan Gut. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich potrwa do 27 sierpnia.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Tu Radio RMF 24.

0: Radio RMF 24.
1: Coś tam było! Człowiek! Może dostał! Może!

0: Kim są najbliżsi doradcy Donalda Trumpa i jaki mają na niego wpływ?
1: It means you're a loser.
0: Wszyscy ludzie Trumpa.
2: Czy administracja Trumpa rozwiąże kryzys demograficzny? Jak ruch MAGA zachęca Amerykanów do posiadania dzieci?
0: Wszyscy ludzie Trumpa. W poniedziałek po 18 w radiu RMF24. Słuchaj też w podcaście na rmfon.pl i oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
3: You deserve a little entertainment.
4: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
4: Po reklamie.
0: Radio RMF

0: Gotowość naszych reporterów na łączach. W studiu ponownie Bogdan Zalewski. Zaczynamy fakty.
1: Kłaniam się nisko i zapraszam.
0: Jest ósma.
2: Wypadek w Narkowach w Pomorskiem. Nowy, tragiczny bilans zderzenia dwóch aut. Pomyłkowy alarm na Lubelszczyźnie. Błąd był powodem wycia syren słyszalnego w Zamościu i okolicach. Wyścig kolarski plus cała seria remontów utrudnią kierowcom jazdę w Warszawie. Strajk powodem kilkugodzinnej blokady lotniska w stolicy Norwegii. Dwie osoby nie żyją, 5 zostało rannych. To tragiczny bilans wypadków w Pomorskiem. Jak informowaliśmy, nad ranem w Narkowach na krajowej drodze nr 91 zderzyły się dwa samochody. Reporter RMF FM Michał Radkowski zbiera informacje na ten temat. Witamy serdecznie, Michale. O której godzinie rozegrała się ta tragedia?
3: Do wypadku doszło przed 4 nad ranem. Autami podróżowało 7 osób. Wiadomo, że samochody zderzyły się za Tczewem na jezdni w kierunku miejscowości Gniew. Jak informuje policja, jedno auto jest całkowicie rozerwane. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Niestety dwóch osób nie udało się uratować, pozostałe są ranne. Teraz droga nr 91 jest zablokowana, służby kierują auta na objazdy. Utrudnienia mogą tu potrwać jeszcze kilka godzin.
2: Dziś ma zostać przesłuchany sprawca wczorajszego tragicznego wypadku w Krakowie. Po południu na ulicy Nadwiślańskiej kierowane przez niego auto uderzyło w idących chodnikiem dwoje dorosłych, którzy prowadzili wózek z dzieckiem. Mężczyzna i kobieta nie żyją. Około roczne dziecko w stanie krytycznym trafiło do szpitala. Wiadomo, że przebadany alkomatem kierowca był trzeźwy. Pobrano od niego próbki krwi. Na linii z nowymi faktami krakowski reporter RMF FM Paweł Konieczny. Pawle, czy znamy już wyniki badań?
4: Na wyniki toksykologii będziemy musieli jeszcze poczekać. Wiadomo, że kierujący pojazdem został zatrzymany, a na dziś zaplanowano czynności w krakowskiej prokuraturze. 26-letni sprawca wypadku pochodzi z województwa mazowieckiego, a w prowadzonym przez niego w samochodzie w momencie tragedii przebywały jeszcze 3 osoby. Przypomnę, w wypadku zginęły 2 32-letnie osoby. To małżeństwo. Dziecko przebywa obecnie w szpitalu w stanie ciężkim, ale stabilnym.
5: Uwaga! Podajemy fakty.
2: To była pomyłka, informują służby po tym, jak wycie syren zaniepokoiło dzisiaj przed 7 mieszkańców Zamościa i okolic. Informację o uruchomieniu sygnału dostaliśmy od Was na gorącą linię RMF FM. Jak ustalił nasz reporter Dominik Smaga, rano prowadzony był na Lubelszczyźnie tak zwany cichy test systemu alarmowego. Teoretycznie syreny nigdzie nie powinny być słyszalne, ale w części województwa omyłkowo je włączono. Centrum Kryzysowe Wojewody zapewnia, że nie ma powodów do niepokoju. Największe lotnisko Norwegii, Oslo-Gardermoen, zamknięte na 5 godzin z powodu strajku kontrolerów ruchu lotniczego. Linie lotnicze Norwegian odwołały ponad 70 rejsów, w tym do Krakowa. Strajkujący żądają podwyżek i lepszych warunków pracy. Dużo zmian czeka przed południem kierowców w Warszawie. Pół godziny temu rozpoczął się tam wyścig kolarski. Dochodzi do tego spiętrzenie wakacyjnych remontów. Stołeczne ulice patroluje reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Dzień dobry, Michale. Gdzie na pewno pojawią się utrudnienia?
6: Dzień dobry. Najwięcej zmian jest na Moście Świętokrzyskim. Kierowcy do 20 nie będą mogli wjeżdżać na jezdnię mostu w kierunku Pragi. Pozostałe trasy wokół mostu, czyli m.in. Wybrzeże Szczecińskie i Wał Międzyszyński, będą zamykane w najbliższych godzinach etapami do 13.30. Tak zapowiada organizator wyścigu. Marek Rutkiewicz.
7: Tutaj pracę wspólnie z policją, wspólnie tutaj z zarządem komunikacji. Mamy wypracowane śluzy, żeby mieszkańcy mogli swobodnie przez trasę przejechać, objazdy. Dlatego też jest w tych porannych godzinach.
6: Do jutra, do 5 rano za to potrwają utrudnienia na Wisłostradzie, czyli na jednej z głównych tras w stolicy. Tam na wysokości Zamku Królewskiego wyłączona z ruchu jest jezdnia w stronę Mokotowa. Kierowcy muszą korzystać z drugiej jezdni i tam jeździ się trudniej, bo tylko jednym pasem.
2: O pasach i pasmach kłopotów w stolicy przeczytacie na naszej stronie rmf24.pl w zakładce regiony. Kolarze życzymy radości ze świetnych wyników, no i kierowcy też z pewnością ucieszą się z jak najszybszego ukończenia kolarskiego wyścigu w Warszawie.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Pan Rembiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
5: No to życzę szczęścia.
6: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
7: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Marian, a gdzie mogę kupić
8: na mediaexpert.pl?
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Po reklamie.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: O tym się mówi.
2: O wojnie w Ukrainie, o sytuacji na Bliskim Wschodzie, o kolejnych decyzjach prezydenta USA, o cenach benzyny, o naszych politycznych aferach, od których nie ma urlopu, nawet w wakacje. Słowem o wszystkim, czym żyje Polska i świat.
1: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia prezentuje Piotr Salak. W każdą niedzielę po 9:00 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.
3: Reklama.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
8: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: A o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko.
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
13: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
14: To nie jest pora.
13: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
15: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
16: Pan Rębiszewski?
17: We własnej osobie. Lotto poproszę.
15: Na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
16: Pan Rębiszewski?

0: 10. Czas zacząć Fakty w RMF FM. Ponownie przed mikrofonem Bogdan Zalewski.
1: Zachęcam do słuchania. Można już przejeżdżać drogą krajową numer 91 w Narkowach w Pomorskiem. Rano wydarzył się tam makabryczny wypadek. Uzyskaliśmy kolejne szczegóły tragedii. El Niño znaczy chłopczyk, ale niech nas nie zwiedzie to zdrobnienie. Zjawisko w tym roku nabiera mocy. Wyjaśnimy, co to oznacza. Lekkości życzymy naszym lekkoatletom. Szczegóły w Faktach Sportowych. RMF FM. Droga krajowa numer 91 między Tczewem a Gniewem w Pomorskiem jest już przejezdna. Przed 4 rano w Narkowach doszło do tragicznego w skutkach zderzenia dwóch samochodów. Dwie osoby zginęły, a cztery zostały ranne i przebywają teraz w szpitalach. Na linii reporter RMF FM Michał Radkowski. Witamy
2: serdecznie. Witam.
1: Co wiemy o okolicznościach tego koszmarnego zdarzenia?
2: Do tego wypadku doszło na prostym, szerokim odcinku drogi. Od kilku dni obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę.
3: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 32-letnia kierująca Audi podczas wykonywania manewru skrętu w lewo nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu 20-letniemu kierującemu, który jechał z przeciwnego kierunku.
2: Mówi nam młodsza aspirant Katarzyna Orzuk z policji w Tczewie. Kobieta podróżowała z dwoma mężczyznami, obaj mieli 29 lat, obaj zginęli. Jeden z nich, jak nieoficjalnie ustaliłem, był jej mężem. Pozostali poszkodowani podróżowali drugim autem, któremu kierująca nie ustąpiła pierwszeństwa. Zarówno karetkami, jak i śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego zabrano ich do szpitali w Gdańsku i Kwidzynie. W tym samym miejscu kilka miesięcy temu również doszło do śmiertelnego wypadku. Także zginęły wtedy dwie osoby.
1: Kierowcy, uważajcie również w Wielkopolsce. Służby zablokowały przejazd krajową 11 w Konkolewicach. To odcinek Chodzież-Oborniki. Jak informowaliśmy w Faktach RMF FM, w zderzeniu auto osobowego i busa zginęła tam jedna osoba. I jeszcze jedna informacja z dróg. Dwie osoby zostały ranne w zderzeniu dwóch samochodów na drodze numer 84 w Stewkowej na Podkarpaciu. To trasa Lesko-Ustrzyki Dolny. Tam policja kieruje teraz ruchem.
4: Gorące fakty RMF FM.
1: El Niño to zjawisko polegające na utrzymywaniu się ponadprzeciętnie wysokiej temperatury na powierzchni wody w strefie równikowej Oceanu Spokojnego. To definicja. A w tym roku może być to zjawisko najsilniejsze w historii, ostrzega brytyjskie biuro.

0: meteorologiczne. Co oznacza ten alert, wyjaśni londyński korespondent RMF FM, Bogdan Frymorgan.
1: El Niño zmienia temperaturę Pacyfiku, zaburza cyrkulację powietrza w atmosferze i wpływa na pogodę na całym globie. Proces ten zwiększa ryzyko występowania gwałtownych burz, fal upałów oraz ulewnych deszczy. Możemy się spodziewać największego El Niño od 100 lat, co podwyższy temperaturę oceanu nawet o 3 stopnie Celsjusza, mówi profesor Adam Scaife, odpowiedzialny za długoterminowe prognozy w brytyjskim biurze meteorologicznym. Jak dodaje, zjawisko to pojawia się cyklicznie co kilka lat, ale tegoroczne prognozy zwiastują gwałtowne wahania pogody, które mogą zaburzyć produkcję żywności i organizację handlu międzynarodowego.
0: El Niño to po hiszpańsku dzieciątko, chłopczyk. W tym roku, jak słyszymy, to raczej chłopczysko. Rodzice, żłobek, system wychowawczy. Kto odpowiada za wczesne wykrywanie trudności rozwojowych dziecka? To temat łódzkiej debaty z cyklu pod angielskim tytułem Care Skills Talks, czyli w wolnym tłumaczeniu rozmowy o umiejętnościach wychowawczych. Do udziału w tym wydarzeniu, pierwszy raz organizowanym w Łodzi, zaproszeni zostali eksperci i praktycy opieki nad dziećmi do lat 3. Mile widziani są też rodzice chcący wziąć udział w debacie. Zapowiada jej organizator Robert Wilczak.
2: Coraz więcej dzieci, które uczęszczają do żłobków, mają trudności rozwojowe. Opiekunki widzą, że dziecko potrzebuje dodatkowego wsparcia. Wsparcia specjalisty, psychologa, pedagoga, logopedy. I w chwili obecnej w placówkach opieki nad dziećmi w do lat 3 nie ma takich specjalistów. I po to jest to właśnie ta debata, żebyśmy zobaczyli, jaka skala jest potrzeb wsparcia właśnie w tym zakresie.
0: 3 po 10, początek dyskusji o godzinie 11 w restauracji Ramki przy ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Udział bezpłatny.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
0: Fakty sportowe prezentuje Patryk Serwański.
5: Memoriał Kamienic-Kolimowskiej już dziś na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Obsada lekkoatletycznej imprezy, no bardzo mocna. W wielu konkurencjach można ją porównać do tego, co dzieje się choćby w decydujących momentach Mistrzostw Świata. Bardzo wymagające rywalki będzie miała na przykład w biegu na 400 metrów Natalia Bukowiecka.
6: Organizator nie ułatwił mi zadania, jeżeli chodzi o zajmowanie wysokich miejsc, bo wiadomo, że przed swoją publicznością chciałabym się dobrze zaprezentować, plus ja też walczę o punkty, żeby dostać się do finału Diamentowej Ligi. No ale cóż, rozumiem, no mam nadzieję, że po prostu damy fajne show, a że jakoś ja sobie z tym poradzę i też nie się na tą polską publicznością. No jednak, bo nie powiem, że uda się wygrać, ale zająć po prostu wysokie miejsce.
5: O poważny cel postawiła sobie z kolei Klaudia Kazimierska. Ona chce poprawić rekord Polski w biegu nad 1500 metrów. Początek imprezy o 14. Biało-czerwone siatkarki wygrały z Węgierkami 3-0. Pierwszy mecz Mistrzostw Europy nie okazał się jednak spacerkiem. Pierwszy set wygrany bardzo łatwo, no ale w kolejnych było już zdecydowanie trudniej. Także z powodu słabszej gry naszych pań.
7: Nie wydaje mi się, że robiłyśmy dużo błędów, tylko po prostu zaczęły nas podbijać. Gdzieś tam te rozwiązania w ataku, że były po prostu bardziej czytelne.
5: Podsumowała Monika Lampkowska. W innym meczu naszej grupy Słowenki wygrały 3-0 z Niemkami. Piłkarskie emocje we Wrocławiu. Śląsk zremisował w Ekstraklasie z Widzewem Łódź 3-3. Łodzianie od 7 minuty w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Wiśniewskiego. Mimo to prowadzili 2-0, później 3-1. Ostatecznie remis. Śląsk wyrównał w 89 minucie. Później jeszcze kontrowersyjna decyzja sędziego, bo wydaje się, że Widzewowi należał się rzut karny.
8: Szkoda, wiemy, że 3 punkty były blisko jeszcze w takich okolicznościach. Jesteśmy w osłabieniu, więc nabieramy ten punkt, ale patrząc na okoliczności, jeszcze na tą kontrowersję w ostatniej akcji meczu jest niedosyt.
5: Mówił obrońca Widzewa Mateusz Żyro. A piłkarze Bayernu Monachium zdobyli Super Puchar Niemiec, pokonali 2-1 Borussię Dortmund.
4: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
9: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bij

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze wiem, że się starałeś.

0: Słuchacie radia RMF 24 i programu O tym się mówi. Sprawdzamy, jakimi tematami żyła Polska, żył świat przez ostatni tydzień. Teraz niepokojące doniesienia z Ukrainy, bo jak poinformowała amerykańska stacja CNN, ukraińska armia miała wyczerpać swój zapas pocisków do zestawów przeciwrakietowych Patriot. Z relacji ukraińskich wojskowych wynika, że niektóre wyrzutnie już od tygodni nie przechwytują rosyjskich rakiet. O konsekwencjach tej sytuacji opowiadał nam Wojciech Kozioł, politolog z portalu Defense24. Co oznacza brak pocisków do Patriotów dla Ukrainy?
1: Przede wszystkim oznacza ogromne problemy, które dopiero nadejdą. To nie jest tak, że ta kulminacja kłopotów z pociskami Patriot już teraz osiągnęła szczyt. Z tego, co podał CNN, to wiemy, że niektóre wyrzutnie już od kilku tygodni wręcz nie wystrzeliły ani jednego pocisku, bo po prostu stały puste, bez amunicji. Wiemy też, że jeśli chodzi nawet o skalę tych zestrzeleń obecnych, to już przydarzało się po prostu tak, że jedynie te najważniejsze, krytyczne punkty były chronione przed pociskami balistycznymi, a reszta po prostu trafiała w cel albo gdzieś spadała, czy to na miasta, czy gdzieś na terenach pozamiejskich. Natomiast ten kryzys dopiero nadejdzie, bo pamiętajmy i to wiemy jakby z doświadczeń poprzednich lat wojny, Rosja zawsze w okresie tym jesienno-zimowym, kiedy sytuacja na froncie raczej ulegała takiej stagnacji, że ta linia frontu się nie przesuwała ani w jedną, ani w drugą stronę, właśnie wtedy intensyfikowała ataki z powietrza. I niestety wiele wskazuje na to, że Ukraina może wejść w ten okres zimowy właśnie tak naprawdę pozbawiona lwiej części tych możliwości zastrzeliwania pocisków balistycznych, a nie da się tego zrobić właśnie bez pocisków Patriot.
0: A czy da się zastąpić Patrioty? Bo rozumiem, że Patrioty przede wszystkim służą do zastrzeliwania pocisków balistycznych, czyli nie tych manewrujących, nie dronów, ale tych, które lecą z bardzo dużą prędkością i które są tak bardzo śmiercionośne. Czy da się zastąpić Patrioty?
1: Dałoby się zastąpić, tylko też pytanie o to, jakie dostępne są zasoby, bo na przykład Ukraina jednak z racji tego, że posiada już infrastrukturę przystosowaną pod Patrioty, ma także załogi wyszkolone, które mogłyby ten sprzęt obsługiwać, jakby naturalnie już po prostu zwraca się akurat pod ten typ uzbrojenia. Natomiast problemem jest po prostu deficytowość tego typu sprzętu.
0: Wiem, i to rozumiem, że ten deficyt dotyczy całego świata, bo jest związany z tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie.
1: Dokładnie tak. Wiemy, że Lockheed Martin, czyli producent właśnie pocisków Patriot, tworzy ich około 650 w skali roku obecnie. Ta produkcja ma wzrosnąć do 2000 w perspektywie najbliższych 4 lat, ale to nawet już obecnie byłoby za mało do tego, jakie są potrzeby zarówno NATO, jak i samej Ukrainy. Stany Zjednoczone podczas konfliktu z Iranem w tych takich momentach najbardziej zaognionej fazy walk zużywały około 200 takich pocisków dziennie. To jest wręcz skala niewyobrażalna, jeśli mówimy tutaj o stosunku użycie do produkcji, a pamiętajmy, że tutaj w kolejce za tymi pociskami są ustawieni partnerzy europejscy, w tym Polska, są ustawieni partnerzy z Azji, którzy też obawiają się i Korei Północnej, i Federacji Rosyjskiej, i Chin. Także tutaj te ruchy amerykańskie mówiące o tym, że być może ta produkcja Patriotów byłaby rozszerzona o poszczególne państwa europejskie, byłaby jakimś remedium, ale to nie nadejdzie wystarczająco szybko.
0: Pana zdaniem Rosja ma takie zasoby pocisków balistycznych, żeby teraz wykorzystać tę sytuację?
1: Wiemy, że Rosja korzysta już od kilku miesięcy. To nie jest przypadek, że gdzieś tak mniej więcej od zakończenia wiosny ta intensyfikacja uderzeń zarówno Iskanderów, ale także pocisków balistycznych pochodzących z Korei Północnej się zwiększyła. To uszczuplanie zasobów ukraińskich, ono już trwa któryś miesiąc i niestety, tak samo też jak widzimy po tych doniesieniach o tworzeniu czy rozbudowie tej infrastruktury dla dronów odrzutowych wokół Ukrainy przez Rosję, to też nie jest przypadek. Rosja już ma świadomość tego, że to będzie najtrudniejsza zima dla Ukrainy od początku wojny i te zasoby, które Moskwa przygotowuje, no mają po prostu posłużyć temu, że Ukraina tak naprawdę będzie miała przez cały ten najbliższy okres półroczny narażone całe swoje zaplecze, już nie tylko pod kątem właśnie pocisków balistycznych, ale nawet także dronów. I to niestety jest ten najczarniejszy scenariusz dla Ukrainy. Może sytuacja poprawi się, jeśli wojna w Zatoce Perskiej wygaśnie lub po prostu dojdzie do jakiegoś porozumienia. Natomiast patrząc po ostatnich ruchach zarówno Waszyngtonu, jak i Iranu, to na to się nie zanosi.
0: Tak mówił Wojciech Kozioł z portalu Defense 24. A my w Radiu RMF 24 już za moment sprawdzimy, co w ostatnich dniach działo się na Sycylii w związku oczywiście z aktywnością Etny.
2: Tu Radio RMF 24.
3: Reklama.
4: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
3: No.
4: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
6: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dallmayr Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
10: Euro na wszystko Cię stać. Euro rabaty masz.
11: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
10: Do euro przyjdź.
11: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
12: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
13: Teraz MG ZS Hybrid Plus dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
14: Ubezpieczenie samochodu w banku?
15: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
16: Idziemy do Żabki po promocję?
17: Przecież byliśmy wczoraj.
16: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
17: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
18: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup wybrane ciastka Milka 132-184 gramy, a drugie opakowanie otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
19: Po reklamie.
2: O tym się mówi w Radiu RMF 24.

0: Tu program O tym się mówi w Radiu RMF 24. Jak w każdą niedzielę wracamy do najgłośniejszych, najważniejszych wydarzeń tygodnia. A takim bez wątpienia była ponowna, intensywna aktywność sycylijskiej Etny. W poniedziałek i wtorek władze wyspy ponownie musiały ograniczyć działanie lotniska w Katanii. Wszystko przez wulkaniczny pył. O życiu w cieniu Etny, o możliwości bezpiecznego obserwowania jej aktywności rozmawiałem z Natalią Guziuk. To jest polska przewodniczka, która mieszka na Sycylii. Jak to wygląda z punktu widzenia tych, którzy żyją na co dzień w cieniu Etny? Czy to jest uciążliwe życie?
1: Tak, my już mamy troszeczkę dosyć. No, niektórzy z nas się cieszą, bo akurat sobie jadą zobaczyć tą lawę, bo od dawna takiej nie było erupcji, gdzie lawa by tak nisko spłynęła jak w tym roku, więc wczoraj prawie sama się wybrałam, bo bardzo mnie, wszyscy do mnie dzwonią, proszą mnie, żebym ich zebrała na pokazać im lawę. Chociaż ja niechętnie, bo byłam przewodnikiem po Etnie 20 lat, więc już wolę oprowadzać po prostu po miastach. Już mi się znudziło tej Etny trochę. No i ona rzeczywiście kurzy i ten kurz może być dla nas czasami... Mamy dosyć tego zamiatania tych balkonów, bo zamiatamy, dopiero skończyliśmy zamiatać, budzimy się i znowu jest kurz na balkonie.
0: A czy to jest tak, że państwo dostajecie jakieś komunikaty o przewidywalnej aktywności Etny, czy to zawsze jest zaskoczenie?
1: Mieszkańcy nie dostają tych komunikatów. Etna jest monitorowana przez instytut, który nazywa się Instytutu Nazionale di Geofizica e Vulcanologia. Tam są wulkanolodzy i oni nie mają nawet prawa podawać informacji na temat dowolności Etny. Oni są tylko naukowcami, natomiast studiują i jak jakiekolwiek informacje, to oni muszą je przekazać do innych instytucji. Po pierwsze tutaj prefekt Katani na przykład jest osobą, która decyduje, czy będzie zamykana Etna, czy... I jest taka instytucja, która nazywa się Protezione Civile, czyli ochrona ludności i oni ewentualnie mogą podawać informacje, no my z dziennika na przykład się dowiadujemy, z dziennika telewizyjnego, ale zazwyczaj nie sieje się paniki, że tak powiem, ponieważ większość erupcji Etny to nie są niebezpieczne erupcje. Etna jest wulkanem bardzo czynnym i ona ma często te erupcje. Ta była dosyć wyjątkowa. My przez bardzo wiele czasu nazywamy Etnę dobrym wulkanem, bo ona nie jest niebezpiecznym wulkanem, nie krzywdzi nikogo. No wiadomo, że jak wchodzimy na Etnę w czasie erupcji, no i ktoś sobie za blisko podejdzie, to może to być dla niego niebezpieczne. Ale dla mieszkańców Etny, bo na Etnie mieszka 20% populacji Sycylii, to nie jest niebezpieczny wulkan.
0: A ty, o czym trzeba pamiętać? Jeżeli bym się chciał wybrać na Etnę i zobaczyć, jak ten wulkan funkcjonuje, jak on żyje, to o czym muszę pamiętać?
1: Ja przede wszystkim bym się zgłosiła do autoryzowanych przewodników. Na Etnie chodzą dwa rodzaje przewodników, może nawet trzy, bo to przewodnicy nielegalni po pierwsze, którzy się sami tam wykrują przewodnikami, a nie są w ogóle przewodnikami. To jest bardzo popularne, jeszcze tam na Facebookach się reklamują głównie. Mamy przewodników naturalistycznych, to są osoby, które mają prawo wchodzić, ale tylko do pewnej wysokości na Etnie. Oni mają kursy, tam mają przygotowanie, na pewno potrafią dużo powiedzieć ciekawych rzeczy o Etnie. I mamy też przewodników wulkanologicznych i to są jeden rodzaj przewodnika, który ma wejść wysoko. To są tak jakby przewodnicy górscy po prostu, prawdziwi tacy. Nie robią...
0: A pani mówi wysoko, to znaczy jak wysoko?
1: Nie zdawają. No na sam szczyt można wejść, na sam szczyt, jeżeli Etna jest spokojna. Nie w tej chwili na pewno, nie dzisiaj.
0: I rozumiem, że to jest trudne wejście.
1: Ja bym się zgłosiła do przewodników autoryzowanych. Bardzo trudne wejście, nie dla wszystkich na pewno, bo tam wjeżdżamy częściowo albo kolejką, albo takimi specjalnymi samochodami do pewnej wysokości i już od pewnej wysokości trzeba iść na piechotę. To jest spinaczka pod górę.
0: Tak mówiła nam Natalia Guziuk, polska przewodniczka, która mieszka na Sycylii. A za chwilę o zmianach podatkowych proponowanych przez rząd.

0: Niedzielne przedpołudnie w Radiu RMF 24 i oczywiście program O tym się mówi, czyli podsumowanie najważniejszych wydarzeń tygodnia i komentarze ekspertów, których gościliśmy na naszej antenie. O tym też dowiedzieliśmy się w ostatnim tygodniu. Tak, czeka nas zmiana w systemie podatkowym, ale od przyszłego roku. Drugi próg podatkowy ma wzrosnąć ze 120 do 130 tysięcy złotych. Pojawi się jednak dodatkowy, pośredni próg. Dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy złotych rocznie stawka PIT będzie wynosić 24%. I właśnie na ten temat Kuba Śliwiński rozmawiał z Markiem Zuberem, ekonomistą z Akademii WSB.
1: To chyba długo oczekiwana zmiana dla polskiej klasy średniej. Nie wiem, czy pan się z tym zgodzi.
2: No zgodzę się, ale przed chwilą dosłownie jeden z pana kolegów dziennikarzy powiedział takie zdanie, że to jest tak trochę na otarcie łez. I muszę panu powiedzieć, że ja się absolutnie z tym zgadzam, bo proszę zobaczyć, jak miało być, biorąc pod uwagę te zapowiedzi wyborcze. Pamiętamy doskonale to prześciganie się PiSu i Platformy w tych różnego rodzaju obietnicach. Jedną z tych obietnic było 60 tysięcy kwoty wolnej, prawda? Czyli coś, co wydawało się w ogóle niesamowite. Ja zresztą pamiętam doskonale dzień, kiedy przeczytałem po raz pierwszy gdzieś na internecie o tej propozycji. Myślę sobie, no pomylił się ten dziennikarz, że to jest niemożliwe. No i tam szukam, a się okazuje, że faktycznie, że Donald Tusk powiedział o tych 60 tysiącach, 55 miliardów złotych by to mniej więcej kosztowało, gdyby zostało wtedy wprowadzone w 2024 roku. No ale to był oczywiście pomysł na to, żeby jednak wygrać te wybory. Więc biorąc pod uwagę to i to, że progi podatkowe, w zasadzie jeden próg podatkowy był zamrożony przez te ostatnie lata, no to możemy chyba tak trochę powiedzieć, że to jest na otarcie łas. Czyli cieszę się z tego, bo oznacza to mniejsze podatki dla klasy średniej. W przypadku tych najwięcej zarabiających mamy zaostrzenie sytuacji, głównie ze względu na daninę solidarnościową, ale myślę, że większość Polaków, i chyba nie jest to głos populizmu, nie będzie miał jakichś problemów z tą decyzją rządu. Trochę więcej może być komplikacji w przypadku podniesionego CIT-u dla tych większych firm o obrotach powyżej 200 milionów. To jak będzie czas, to jeszcze za momencik do tego wrócimy. Natomiast z całą pewnością ten ruch oznacza niższe podatki w przyszłym roku dla tych zarabiających, tak to określę w tej chwili, bardzo, bardzo ogólnie kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie brutto. Ja przypomnę, że my, jeżeli chodzi o przeciętne wynagrodzenie, to zbliżamy się już do 10 tysięcy złotych, więc te kilkanaście tysięcy, no to jest taka kwota, która dotyczy coraz większej grupy Polaków.
1: Zatrzymajmy się jeszcze przy tym pierwszym progu. Pan oczekiwałby wyższego podniesienia właśnie tego progu, czy to jest ta wartość, na którą po prostu obecnie nas stać jako Polskę?
2: No to teraz mówię nie jak ekonomista, który absolutnie rozumie sytuację budżetu. Ona jest bardzo trudna. To nie jest oczywiście przeddzień upadłość Grecji. Do Grecji nam na szczęście jeszcze dużo brakuje. Nie jesteśmy Grecją z 2011 roku, bo wtedy już tak naprawdę zaczęły te problemy greckie nabrzmiewać. Ale ten budżet jest bardzo, bardzo ciasny. Bardzo mocno narasta zadłużenie Polski. Mamy rekordowe poziomy dziur, jeśli chodzi o cały sektor finansów publicznych, czyli bardzo, bardzo dużo nam brakuje w ciągu roku, żeby dopiąć te wszystkie wydatki. Jest to wynikiem wielu elementów, oczywiście także wydatków na obronność, ale również tych mocno zwiększanych wydatków w okresie poprzednich rządów. Także do tego dodała się kwestia na przykład mocnego podwyższenia płac w budżetówce. Trzeba było to zrobić, ja tego nie krytykuję. Oczywiście, że trzeba było podnieść wynagrodzenia w budżetówce przez wiele lat nie zmieniane. Natomiast chodzi mi teraz o pokazanie tego całego krajobrazu. Więc abstrahując od trudnej sytuacji budżetu, no to tak naprawdę ta średnia klasa i tak jest poszkodowana, bo proszę zobaczyć, jeżeli mieliśmy próg, ten, od którego zaczynamy naliczać 32% podatek zamrożony przez te lata, to gdybyśmy ten próg odmrozili, gdybyśmy wzięli pod uwagę, że on powinien się przesuwać o tyle, o ile rośnie przeciętne wynagrodzenie co roku, to w tej chwili on powinien wynosić ponad 160 tysięcy złotych. Więc to rozwiązanie, które w tej chwili jest wprowadzane, ono jest mniej korzystne dla tej średniej klasy, niż po prostu uczciwe podnoszenie, uczciwe waloryzowanie jednego progu przez rządzących. No nie było to oczywiście robione z uwagi na sytuację budżetu, więc to jest w tej chwili takie działanie. Coś musimy dać Polakom, tym bardziej, że obiecaliśmy dużo więcej. Poza tym coś musimy dać, bo jak nie, no to nas opozycja zje w kampanii wyborczej, ale z drugiej strony nie możemy dać, no nawet tyle, co wynikałoby, moim zdaniem ja to tak określę, chociaż wiem, że wiele osób pewnie nie zgodzi się ze mną z takiej elementarnej uczciwości wobec obywateli, czyli jeżeli rosną ceny, jeżeli rosną wynagrodzenia, no to powinniśmy ten próg waloryzować.
0: Tak mówił na naszej antenie ekonomista Marek Zuber, a rozmawiał z nim Kuba Śliwiński. Kończymy dzisiejsze wydanie programu O tym się mówi w Radiu RMF 24. Bardzo Wam dziękuję za spotkanie. Piotr Salak, słyszymy się, mam nadzieję, za tydzień. Nie odchodźcie za daleko, u nas za chwilę oczywiście fakty.
3: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: 24.
1: Wojna światowa w radiu RMF 24. Michał Zieliński sprawdza, jak mocarstwa walczą o wpływy.
2: Czy w umysłach naukowców, być może już w magazynach, silosach, kryje się broń, która odmieni oblicze wojny? Broń hipersoniczna, lasery, inne nowe technologie. O tym w najnowszym odcinku Wojny światowej.
1: We wtorek po 10:00. Podcastu słuchaj także w serwisie RMF On i na kanale RMF 24 na YouTube.
0: Ogłoszenie RMF 24. Reklama.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
5: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
7: O!
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak!
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Pamięć? Jest. Refleks? Jest. Wyprawka? Jeszcze nie? To ruszaj do Korony. 29 i 30 sierpnia w Centrum Handlowym Korona trwa polowanie na wyprawkę. Zrób zakupy za minimum 200 zł, wpadnij na stoisko Back to School i podejmij wyzwanie. Zapamiętaj, dopasuj, wygraj. Odbierz nagrodę natychmiastową. A dla najlepszych PlayStation 5, laptop, tablet lub czytnik e-booków. Polowanie na wyprawkę w cechach Korona już 29 i 30 sierpnia. Więcej na www.centrum-korona.pl.
10: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł.

0: 70% taniej.
1: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
3: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
4: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje we Wrocławiu. Pełczyńska i Czekoladowa. Sprawdź na lesmes.pl.
3: Less mess, less stress.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Zdrowit.
8: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
9: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
8: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
10: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
11: Bo w Media Expert dalej masz.
12: Po reklamie.
13: Tu radio RMF 24.

0: Zbliża się 11. Bogdan Zalewski zaprasza na Fakty w RMF FM.
1: Zachęcam do słuchania. Brawura doprowadziła do makabrycznego wypadku w Krakowie. Szacowane są straty po pożarze w małopolskim Ojcowie. Energetycy wciąż przywracają prąd po wichurach na Podlasiu. Oko za oko, wet za wet, cła za cła, czyli amerykańsko-kanadyjska wojna taryfowa. Ewa Swoboda ze zdobytymi medalami i nowymi ambicjami. Posłuchajcie wywiadu ze sportsmenką podczas lekkoatletycznego memoriału. Nadmierna prędkość była przyczyną wczorajszego koszmarnego wypadku na ulicy Nadwiślańskiej w Krakowie, informuje prokuratura. Przed godziną 18 26-letni kierowca stracił panowanie nad autem, wjechał na chodnik i potrącił małżeństwo z 8-miesięcznym dzieckiem w wózku. Rodzice, oboje w wieku 32 lat, zmarli w szpitalu. Dziecko wciąż walczy o życie. Na linii nasz krakowski reporter Paweł Konieczny. Pawle, co więcej wiadomo o stanie niemowlęcia?
2: Dziecko, które ocalało w wypadku, znajduje się w szpitalu w stanie ciężkim, ale stabilnym. 26-letni Hubert B., kierowca samochodu, który doprowadził do tragedii, od wczoraj przebywa w policyjnym pomieszczeniu zatrzymań. Prawdopodobnie jeszcze dziś zostanie doprowadzony do prokuratury rejonowej Kraków-Podgórze, gdzie ma usłyszeć zarzuty. Prokuratura poinformowała także, że policja zabezpieczyła obszerny materiał dowodowy, w tym zeznania świadków sobotniego wypadku.
1: Otrzymujemy sygnał o zdarzeniu busa i samochodu osobowego na drodze ekspresowej S8 na wysokości Zielonki w powiecie wołomińskim na Mazowszu. Zablokowane są dwa pasy w kierunku Białego Stoku. Eksperci szacują straty i ustalają przyczyny nocnego pożaru w centrum Ojcowa w Małopolsce. Ogień pojawił się tuż przed północą i objął obiekty gastronomiczne oraz samochód dostawczy. Strażakom udało się zabezpieczyć znajdujące się obok drewniane zabytkowe budynki. W wyniku pożaru nikt na szczęście nie ucierpiał. 18 tysięcy odbiorców Podlaskiem wciąż nie ma prądu po wczorajszych wichurach. Energetycy cały czas usuwają skutki awarii spowodowanych przez wiatr. Wczoraj w regionie energii elektrycznej nie było w

0: 120 tysiącach gospodarstw. Na początku przyszłego tygodnia rząd Kanady przedstawi zasady pomocy dla firm dotkniętych amerykańskimi cłami, poinformował premier Mark Carney. To reakcja władz w Ottawie na 50% cła nałożone przez prezydenta USA Donalda Trumpa. Obejmują one wino, meble, produkty mleczne, cement, odzież, wędki oraz sprzęt hokejowy. A szef kanadyjskiego gabinetu zapowiada taryfy odwetowe na towary ze Stanów Zjednoczonych. Nasza odpowiedź obejmie przede wszystkim takie sektory jak stal, nabiał, sprzęt AGD, maszyny rolnicze, przemysł papierniczy i elektronikę. Kanadyjskie cła mają wejść w życie 8 września. Do tej handlowej wojny odniósł się dzisiaj prezydent USA. Kanada chce czerpać korzyści z bycia stanem, nie będąc nim. Koniec z tym. Twardo wyraził się Donald Trump we wpisie na swojej platformie Truth Social. Jeszcze 8 dni do końca wakacji. Jak wypocząć w pełni? Już za moment odpowie nam Marek Ławno, nasz lekarz dyżurny w internetowym radiu RMF24. Marek, widzę, zrelaksowany, sam daje przykład. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzisiaj zadam trochę przewrotne pytanie. Czy możliwy jest wakacyjny wypoczynek bez stresu? Podpowiem, jak radzić sobie z urlopowymi stanami napięcia. Ustalamy też, że jak wyjeżdża ciało, to głowa nie zostaje w pracy. Oczywiste? No to zastanowimy się nad tym, jak to jest w praktyce. Zaprosiłem psychiatrę, doktor Karolinę Grządziel. Także z pewnością będzie trochę cennych rad dotyczących tego, co robić, żeby zapomnieć o wszystkich powodach do niepokoju i relaksować się skutecznie. Bardzo serdecznie zapraszam.
0: Także w niedzielę, jak co dzień. Jeszcze więcej informacji w radiu RMF 24.
2: Fakty w centrum wydarzeń sportowych.
0: Początek lekkoatletycznych emocji już za 3 godziny. Na Stadionie Śląskim w Chorzowie memoriał Kamili Skolimowskiej. Na listach startowych gwiazdy, także medaliści i medalistki niedawnych Mistrzostw Europy. Z jedną z takich utytułowanych zawodniczek spotkał się nasz dziennikarz Patryk Serwański.
3: Ewa Swoboda przed memoriałem Kamili Skolimowskiej. Dzień dobry, Ewa.
4: Dzień dobry.
3: Rozmawialiśmy jakiś czas temu, zastanawiałaś się pewnie, w jakich warunkach tutaj przyjedziesz. No przyjeżdżasz z nowymi medalami. Super sprawa.
4: Bardzo super, jestem bardzo z siebie dumna i no te medale dają po prostu takiego kopa. Jeszcze dodatkowego do tego, że mogę, że wiem, że jestem w stanie.
3: Pytanie o obsadę biegu na 100 metrów. Jak ty tę obsadę tutaj oceniasz?
4: To jest tak naprawdę finał Mistrzostw Świata. Są najszybsze dziewczyny na całym świecie, więc ojej.
0: Bieg kobiet na 100 metrów będzie ostatnią konkurencją memoriału, czyli last but not least. Ostatnią, ale nie najmniej ważną.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

lekarz Marek Łabno i nasz niedzielny program o zdrowiu. Cześć! Zdrowie psychiczne jest bardzo ważne. Często wam to powtarzam. Podczas wakacji ilość stresu potrafi jednak drastycznie wzrosnąć. Dlatego moim dzisiejszym celem jest przetrwanie przez czas wakacyjnych napięć oraz innych sytuacji podnoszących poziom kortyzolu. Jesteśmy razem do 12.00.

0: Marek Łabno i lekarz dyżurny w radiu RMF24.
1: Dzisiaj odcinek poświęcony wakacyjnym stresom. Sprawdziliście, czy hotel, do którego jedziecie, ma w pokojach klimatyzację? A czy na pewno jest blisko plaża i pokój zabaw dla dzieci? Ilość rzeczy, które trzeba zweryfikować przed wyjazdem, jest potężna. A wierzcie mi, sam mam czwórkę dzieciaków i dokładnie wiem, o czym mówię. Stres z medycznego punktu widzenia nie pojawia się wyłącznie wtedy, kiedy dzieje się coś złego. Reakcja stresowa może uruchamiać się również podczas przeciążenia Was liczbą spraw, które musicie jednocześnie kontrolować. Może warto więc podzielić jakoś zadania. Sami w pojedynkę nie ogarniecie wszystkiego, a jeśli już, to istnieje spora szansa, że organizacja urlopu zacznie przypominać bardziej projekt menedżerski niż odpoczynek. Mózg zdecydowanie bardziej lubi sytuacje przewidywalne. Jeśli wiecie, co wydarzy się w ciągu najbliższej godziny, możecie się do tego przygotować. Ale kiedy nie wiecie, zaczynacie tworzyć jakieś dziwne scenariusze. Mózg ma tutaj fantastyczną zdolność. Potrafi wymyślić problem, którego jeszcze nie ma. Dlatego największy, najważniejszy lifehack z dzisiejszego odcinka brzmi: nie starajcie się zaplanować wszystkiego. Plan jest fajny, plan jest dobry, ale kontrola nad każdą minutą urlopu już niekoniecznie. W jednym z amerykańskich badań z 2025 roku 70% osób nim objętych powiedziało, że stres związany z wakacjami zaczyna się jeszcze zanim naprawdę rozpoczną podróż. Co ciekawe, bardzo duża część tych obaw dotyczyła tego, co dzieje się w miejscu zamieszkania. Bezpieczeństwo domu i opiekę nad zwierzętami wskazywało ponad 49% badanych. To pokazuje coś ważnego. Możecie być tysiące kilometrów od swojego domu, a i tak głową siedzieć w swoim salonie i zastanawiać się, czy zamknęliście okno. Ale nie, nie próbujcie przekonywać sami siebie, że jednak zamknęliście, bo wpadniecie w pułapkę ciągłego uspokajania się. Nowoczesna psychologia proponuje podejście zaakceptowania pewnego poziomu niepewności. Spróbujcie powiedzieć sobie tak: nie wiem na 100%, czy zamknąłem okno. Jestem jednak wystarczająco przekonany, że je zamknąłem, a teraz nie mam możliwości tego sprawdzić. I pozwalam tej niepewności istnieć. No, a jak już jesteście najgorsi w pamiętaniu o ważnych rzeczach, to róbcie fotę zamkniętych okien. Będzie niepodważalny dowód. A już za chwilę w radiu RMF24 opowiem Wam o największych wakacyjnych szkodnikach podnoszących poziom stresu. Bądźcie blisko!

0: trwa wakacyjny dyżur w Radiu RMF 24. Marek Łabno cały czas walczy dzisiaj z wakacyjnym stresem i zapraszam was do tego samego. Leżycie na pięknej plaży, zrelaksowani, a w głośnikach leci piękna muzyka w obcym języku, chyba o wakacyjnej miłości. No ale zaraz, oczywiście musiał pojawić się jakiś zgrzyt. Śniadanie kontynentalne nie zawiera croissanta, tylko jakąś suchą bułę, a plaża jest dalej od hotelu niż miała być. No co jest? Nagle oczekiwania nie pozwalają wam cieszyć się chwilą. Przyzwyczajono was na ekranach telefonów, że wakacje muszą być petardą. Piękne widoki, potrawy wyłącznie nadające się do fotografowania i cudowna bezproblemowość. A przecież wiecie, no, prawdziwe wakacje takie nie są. W psychologii, szczególnie w pracy nad perfekcjonizmem, bardzo przydatna jest zasada wystarczająco dobrze, zamiast idealnie. Bo perfekcjonizm to trochę pułapka. Człowiek nie pyta, czy to jest wystarczająco dobre, tylko czy da się to zrobić jeszcze lepiej? I wtedy każde jedno zadanie będzie nieskończone. Praktyczny patent? Z góry ustalacie kryterium zakończenia. Na przykład przed przygotowaniem walizki macie mieć dokumenty, leki, ubrania, rzeczy dla dzieci. Kiedy to sprawdzicie, kończycie. A teraz patent, który mi się jeszcze osobiście bardziej podoba. Skupcie się teraz, bo warto. W psychologii poznawczo-behawioralnej wykorzystuje się pewne eksperymenty, w których człowiek celowo robi coś trochę mniej perfekcyjnie i obserwuje tego konsekwencje. Nie poprawiacie wiadomości po raz siódmy, nie układacie planu dnia co do godziny, nie robicie kolejnego zdjęcia zamkniętych drzwi i patrzycie później, wow, nie wydarzyła się żadna katastrofa. I to jest właśnie sposób, żeby pokazać własnemu mózgowi, że świat nie musi być idealnie kontrolowany, żeby wszystko było w porządku. Tylko musicie to zrobić jeszcze przed wyjazdem. A tymczasem już na wakacjach, chill out, leżaczek, ta muzyczka i nagle SMS z biura. Oczywiście odpisujecie i tak oto w błyskawicznym tempie znów jesteście w pracy. W psychologii pracy istnieje pojęcie psychological detachment, czyli mówiąc po ludzku, psychiczne odcięcie się od roboty. Badania pokazują, że takie odcięcie od pracy jest naprawdę jednym z kluczowych elementów dobrej regeneracji podczas urlopu. Granice warto ustalić jeszcze przed wyjazdem. Jeżeli jesteście odpowiedzialni za jakiś projekt, powiedzcie wcześniej, kto was zastępuje. Jeżeli ktoś może się z wami kontaktować tylko w naprawdę wyjątkowej sytuacji, ustalcie, co właściwie oznacza ta tylko naprawdę wyjątkowa sytuacja. Bo pilny w pracy bardzo często oznacza po prostu, chciałbym mieć to załatwione już dzisiaj. A to nie jest to samo. Już za chwilę porozmawiam z psychiatrą, dr Karoliną Grządziel, o tym, jakie są jeszcze ciekawe patenty na przetrwanie wakacji w dobrym zdrowiu psychicznym. Zostańcie z nami.
1: Radio RMF 24.
2: Reklama.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
2: Feminost, utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Idziemy do Żabki po promocję?
6: Przecież byliśmy wczoraj.
7: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
6: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
5: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup wybrane ciastka Milka 132, 184 gramy, a drugie opakowanie otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,99. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
10: Pamięć? Jest. Refleks? Jest. Wyprawka? Jeszcze nie? To ruszaj do Korony! 29 i 30 sierpnia w centrum handlowym Korona trwa polowanie na wyprawkę. Zrób zakupy za minimum 200 zł, wpadnij na stoisko Back to School i podejmij wyzwanie. Zapamiętaj, dopasuj, wygraj. Odbierz nagrodę natychmiastową. A dla najlepszych PlayStation 5, laptop, tablet lub czytnik e-booków. Polowanie na wyprawkę w cechach Korona już 29 i 30 sierpnia. Więcej na www.centrum-korona.pl.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dalmajer Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Jak raty to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Po reklamie.
1: Tu Radio RMF 24.

0: Marek Łabno, lekarz dyżurny. Jak tam? Głowa odpoczęła w czasie urlopu? To pytanie kieruję do tych, którzy wrócili z wakacji. A osoby, które jeszcze cieszą się nimi, moglibyśmy zapytać, czy są w pełni zrelaksowane. A jak ma się do tego przedwyjazdowy stres? Bo niektórzy pewnie dopiero wchodzą w gorący czas pakowania i domykania spraw w pracy przed wypoczynkiem. No właśnie, jak to właściwie jest z tym wypoczynkiem? Czy jest jeszcze możliwy wśród tylu powodów do stresu? Porozmawiam o tym z psychiatrą, dr Karoliną Grządziel. Serdecznie zapraszam i serdecznie witam.
1: Dzień dobry, witam Państwa, witam.
0: Czy można w ogóle jechać na wakacje bez stresu? Czy to jest technicznie wykonalne?
1: Technicznie wykonalne, natomiast trzeba powiedzieć, że dopóki żyjemy, to się stresujemy. Stres jest naturalną reakcją zresztą na każdą taką sytuację, nawet drobną. Chodzi o to tylko, żeby częściej towarzyszył nam eustros, czyli stres albo reakcja, która nas mobilizuje. Mobilizuje i nie jest reakcją przewlekłą. Gorzej, gdy dochodzi do tak zwanego dystresu, czyli stresu, który przeciąża nasze mechanizmy równowagi, nasze sposoby zaradcze, wtedy mamy już pewien problem.
0: Jak samodzielnie możemy rozróżnić, czy to jest eustres, czy już dystres?
1: No, można powiedzieć tak trochę cytatem, po skutkach go poznacie, czyli eustres nas mobilizuje, powoduje, że wychodzimy obronną ręką z jakiejś sytuacji, że jesteśmy w stanie właśnie przeprowadzić jakiś cel i efekt tego jest dla nas zadowalający, czyli można powiedzieć, że zrealizowaliśmy to, co chcieliśmy, tak jak chcieliśmy i efekt jest właśnie uspokojenia, wyciszenia, ukojenia, nawet jeżeli początkowo byliśmy nieco spięci i zmobilizowani. Reakcja jest raczej krótka, nie przeciągła w czasie. Inaczej jest z dystresem. Dystres to jest stres, którego nie jesteśmy w stanie opanować. On nam może utrudnić jakieś działanie, na przykład przygotowanie do wakacji. Może też powodować bardziej przewlekłe skutki, jeżeli trwa długo. Czyli bóle głowy, bóle brzucha, niepokój, rozdrażnienie. I oto nasze wspaniałe wakacje stają się nagle zmorą. Jesteśmy podirytowani. Nasze dzieci zauważają, że nie jesteśmy wspaniałym, kochającym rodzicem wakacyjnym, tylko taką czepialską ciotką, co to na każdym kroku coś im wypomina. Stajemy się też uporczywi dla partnera, próbujemy go kontrolować, próbujemy kontrolować sytuację, siebie. No ogólnie rzecz biorąc, w gruncie rzeczy nie odpoczywamy, tylko dalej jesteśmy w jakiejś takiej wewnętrznej pracy.
0: Czasem mamy ochotę krzyczeć, wrzeszczeć i to nawet chyba nie jest takie złe wtedy krzyknąć.
1: Nie, jestem też znaczącą przeciwniczką medykalizowania wszystkiego, czyli robienia z tego jakiegoś symptomu, objawu. Nie. Czasem zdenerwowanie jest tylko i wyłącznie zdenerwowaniem. Jesteśmy podirytowani, bo coś nam nie wyszło, na coś liczyliśmy. Jest to reakcja zazwyczaj sytuacyjna, krótkotrwała, nie utrzymuje się w czasie. Taki rodzaj emocji jest bardzo naturalny. My trochę zapominamy. No właśnie, wakacje to jest taki slogan. Bombardowani przez różnego rodzaju reklamy, media społecznościowe, żyjemy sloganem wakacji, czyli czegoś, co ma być jak wspaniałej reklamy.
0: Bajka.
1: No bajka. Jasne, słoneczne, wspaniale. Wszyscy się wspaniale czujemy, prawda? A jest to też sytuacja, która może realnie stwarzać różnego rodzaju obszary napięć, bo spędzamy go na przykład już z całą rodziną, bo porzucamy różne sprawy, które i tak na nas czekają, bo może być taki wariant, że zdarzy się coś nieoczekiwanego, na co nie byliśmy przygotowani.
0: Na pewno się wydarzy. W wakacjach zawsze się wydarza.
1: Otóż to. Nasz ulubiony kawałek plaży zajęła jakaś inna rodzina albo jakaś inna osoba.
0: Nie ma już leżaków.
1: No, otóż to. Woda nie jest tak ciepła. Sinice zagościły na naszej ulubionej plaży. No, może się zdarzyć tysiąc różnych rzeczy, które nas podirytują i to jest naturalne. To, że jesteśmy przez chwilę źli, zdenerwowani, że się czegoś przestraszyliśmy, że dziecko marudzi, to jest naturalne. Ważne jest też, jak to rozwiążemy, czy podejdziemy do tego z luzem, czy może zepnie nas to i zniszczy nam cały już dotychczasowy humor. To też jest trochę zależne od naszej osobowości i takich czynników wewnętrznych. Nie każda osoba tak samo odpoczywa.
0: Zaraz jeszcze porozmawiamy o wakacyjnym stresie, o wakacyjnym zmęczeniu, ale nigdzie nie uciekajcie, bo ze mną cały czas jest dr Karolina Grządziel.
2: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.
3: Reklama.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
4: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo. No.

0: Uzyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Po reklamie.
4: Lekarz dyżurny w radiu RMF24 o zdrowiu i profilaktyce.

0: Jesteśmy po przerwie. Marek Łabno i dr Karolina Grządziel w temacie mocno psychiatrycznym, czyli jak przetrwać wakacje ze zdrową głową. Może trochę naiwne pytanie teraz, ale czy jesteśmy w stanie jakkolwiek przygotować takie osoby, które mają skłonność do takiego nadreagowania emocjonalnego, też pod kątem lękowym, do tych wakacji, do tych zmian rutyny, które na 100% się wydarzą?
1: Po pierwsze, nie ulegać iluzji tego, że to będą takie wymarzone, wyśnione, czyli zmniejszyć oczekiwanie, presję, taką wewnętrzną presję do siebie, do innych, do tych dzieci, które z nami jadą, do tych wujków, ciotek, rodziców, których zabieramy na wakacje, bo chcemy się na przykład z nimi troszkę bliżej jakoś pospotykać. No, zmniejszenie oczekiwań, co będzie robił drugi człowiek, co my będziemy robić. Jasne, można sobie rozważyć różne warianty. Co by było, gdyby? Czyli tak jakby poznawczo się przygotować, mieć jakąś opcję. Dwa, jeżeli bardzo nas przeciąża takie wielkie planowanie i wyjazdy dalekie, to może trzeba zredukować ten plan i trochę bliżej jechać, na trochę krócej, tak? Czyli indywidualizacja też tych wakacji, odpoczynku. W zasadzie do wakacji można by się było przygotowywać cały rok. Czyli pracować z tym, jak jesteśmy na co dzień, czym się stresujemy, jakie mamy składniki osobowości, trochę właśnie do tych wakacji się przygotowywać, ale też nie tak jak do egzaminu, tylko trochę to robić tak, że wakacje są naturalnym etapem kolei rzeczy, tak jak przychodzi pora roku, tak, po wiośnie i można powiedzieć, że takimi ogrodnikami, gdybyśmy byli, to by było świetnie, czyli sprzątamy swój ogród przed wiosną, przycinamy coś i tak samo jak w głowie robimy, tak, przed wakacjami też możemy zredukować już trochę pracę przed wyjazdem, żeby się tak nie do ciążać na ostatnią chwilę, że weźmiemy jeszcze więcej zadań, a nasi pracodawcy wcale nam nie ułatwiają, bo jeżeli wiedzą, że my wyjeżdżamy, to na pewno kogoś zostawimy z nadmiarem pracy, to jeszcze zróbmy, jeszcze działajmy.
0: Jakiś deadline na wczoraj, ostatnie zadanie.
1: Deadline na wczoraj, o tak, tak i w ogóle Czesiu za ciebie będzie teraz pracował, to ty później za Czesia pracuj dwa razy więcej. No to nie sprzyja wypoczynkowi, więc jakby ustawienie sobie takiego priorytetu, że sobie trochę zmniejszamy zadania, wyjeżdżamy na wakacje, że to się staje naturalne, że nie wpadamy z jednej fazy w inną fazę, która jest tak dziwacznie odróżniająca się od poprzedniej, tak, że tu jesteśmy na stymulacji noradrenaliną, działamy na pełnej tak zwanej petardzie, i później wstępujemy do takiej oazy spokoju i mamy być spokojni, ale nie wiadomo czemu nasz cały organizm chodzi. Telepie nami na tym leżaku w ulubionym kurorcie. Nie jesteśmy w stanie się oderwać. Myślimy, czy wszystkie maile wysłaliśmy i tak dalej. I tak upływa pierwszy z dwóch tygodni naszych wakacji. A później wakacjujemy się przez 4 dni i już myślimy, do czego wracamy.
0: Że już te wakacje się kończą, to jest kolejny problem.
1: O, właśnie. I znów czekają na nas porcje pracy. No to nam nie sprzyja, to na pewno.
0: Weźmy jeszcze patent odnośnie telefonu. Jakiś dotyczący samoregulacji. Mianowicie, czy musimy ten telefon od razu wyrzucać do Wisły, czy można jakoś inaczej przetrwać z nim wakacje?
1: No więc właśnie. Jestem przeciwnikiem rozwiązań natychmiastowych oraz radykalnych. Większość ze współczesnych ludzi potrzebuje do komunikacji, ale też różne ma zadania w tych telefonach. Część z nas jest przestymulowana i to jest pewna prawda o nas dorosłych i naszych dzieciach, że jesteśmy przestymulowani mediami cyfrowymi i różnymi aspektami funkcjonowania w internecie. I musimy to robić z głową, to znaczy zmniejszać sobie raczej niż odstawiać. No, część z nas by wpadła w ogromny i trudny do opanowania niepokój związany z odłączeniem, tak zwanym lęk przed
0: odłączeniem. Ten niepokój byłby większym problemem niż samo korzystanie z tego telefonu.
1: No więc właśnie, i co? I wtedy mamy zaciskać zęby i 4 dni się oduczać. No, ktoś, kto pracuje z osobami też uzależnionymi, wie, że nie można robić pewnych rzeczy radykalnie. Organizm ma pewne sposoby regulowania się, ale potrzebuje czasu i potrzebuje etapowości. Więc raczej na przykład taka prosta rzecz. Idziemy na posiłek wspólny i nie bierzemy telefonu. Albo sobie wyłączamy, wyciszamy telefon i zaczynamy od takich, że wspólne posiłki są bez telefonu. Albo idziemy sobie poczytać książkę i przez pół godziny nie mamy telefonu ze sobą. Że na przykład jeżeli już jesteśmy tak zaniepokojeni, czy coś się dzieje w domu podczas naszej nieobecności, czy na przykład ktoś się opiekuje naszym jakimś psem, albo dzieci zostały u dziadków, no to też takie przeczekiwania, a dam radę, nie zadzwonię, tylko myślę o tym, żeby zadzwonić, ale nie dzwonię, to nam nie pomoże. Zatem lepiej jest wtedy na przykład sobie ustalić godzinę, że o 18 danego dnia sobie dzwonię, sprawdzam, czy jest wszystko ok i mogę dalej odpoczywać.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Bierzcie wszystkie patenty jak swoje i życzymy Wam dużo spokoju, bo stresu trochę zawsze będzie, ale dacie radę. Moim Waszym gościem była dr Karolina Grządziel, psychiatra. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję też.
0: Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek i do usłyszenia wkrótce. Hej!

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
0: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
0: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
0: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
0: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
6: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
7: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
9: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
10: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
11: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
12: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
13: Pamięć? Jest. Refleks? Jest. Wyprawka? Jeszcze nie? To ruszaj do Korony! 29 i 30 sierpnia w centrum handlowym Korona trwa polowanie na wyprawkę. Zrób zakupy za minimum 200 zł, wpadnij na stoisko Back to School i podejmij wyzwanie. Zapamiętaj, dopasuj, wygraj. Odbierz nagrodę natychmiastową. A dla najlepszych PlayStation 5, laptop, tablet lub czytnik e-booków. Polowanie na wyprawkę w cechach Korona już 29 i 30 sierpnia. Więcej na www.centrum-korona.pl.
14: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
15: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
16: Zdrowit.
17: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
18: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
19: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
20: Po reklamie.

0: Zbliża się godzina 12. Bogdan Zalewski zaprasza na fakty w RMF FM.
1: Zachęcam do słuchania. Wiemy, co dalej z Polakami poszkodowanymi w katastrofie autokaru na Węgrzech. O ich stan dowiadywali się nasi lekarze wysłani do węgierskich szpitali. Pożar pojazdu służącego do transportu zwierząt w Groniu na Podhalu. Sprawa może mieć podtekst. Dowiecie się jaki. W faktach także o wichurach nękających Litwę oraz Łotwę, a także o oczekiwanych przez kibiców meczach piłkarskiej ekstraklasy. Trzech dodatkowych lekarzy z Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie poleciało na Węgry, aby się dowiedzieć, kiedy będzie możliwy transport kolejnych osób rannych w wypadku polskiego autokaru, ustalił dziennikarz RMF FM. Tydzień temu, w nocy, z soboty na niedzielę, autokar na podkarpackich tablicach rejestracyjnych wjechał do rowu na węgierskiej autostradzie M3. 12 osób zginęło, a 47 zostało rannych. Na linii faktów Michał Dobrowicz. Michale, co ustalili dodatkowi polscy lekarze?
2: Na razie jest decyzja, że trzy najciężej ranne osoby zostają w węgierskich szpitalach. Polscy lekarze spotkali się z lekarzami i z ordynatorami z Węgier, a także z członkami zespołu pomocy humanitarno-medycznej. Rozmawiali też z rodzinami polskich pacjentów. Postanowienie dzisiaj jest takie, że lekarze węgierscy robią dokładnie to, co byłoby wykonywane w naszych lecznicach. Wobec tego polski rząd czeka z transportem tych trzech rannych osób, aż stan tych pacjentów będzie lepszy i będzie to dla nich bezpieczne. W tym tygodniu samolotami polskiego lotniczego pogotowia ratunkowego i rządowymi maszynami przetransportowano do kraju 35 osób rannych w wypadku autokaru. Część tych osób wciąż jest w szpitalach na Podkarpaciu.
1: Pożar samochodu należącego do Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt, dowiedział się reporter RMF FM. Około drugiej w nocy zapalił się pojazd służący do transportu zwierząt w Groniu na Podhalu. Policja wstępnie zakwalifikowała to zdarzenie jako podpalenie, a użytkownicy ocenili straty na 500 000 zł. Członkowie DIOZ-u uczestniczyli wczoraj w proteście przeciwko wykorzystywaniu koni do przewozu turystów nadmorskie oko w Tatrach. Ponad 500 000 gospodarstw domowych na Litwie i Łotwie nie ma elektryczności po gwałtownych burzach i wichurach, które wciąż przechodzą nad tymi nadbałtyckimi krajami. Są też ofiary śmiertelne. Jedna osoba zginęła w łotewskiej Jełgawie. Silny wiatr doprowadził tam do zawalenia się konstrukcji budowlanej. Z kolei w litewskiej wsi Mazjonys ratownicy znaleźli ciało mężczyzny pod powalonym drzewem. W obu krajach wiele tras jest zablokowanych. Służby ratunkowe mają problemy z dotarciem do potrzebujących.
3: Te fakty o zdrowiu warto wiedzieć.
1: Uwaga na osy, pszczoły czy szerszenie. Ich urządzenia mogą zagrażać życiu, alarmują lekarze. W skrajnych przypadkach wywołują wstrząs anafilaktyczny.
4: Pojawia się duszność, obrzęk krtani, wymioty, ból brzucha. Może dojść do spadku ciśnienia i utraty przytomności. Bez podania leku ciężki wstrząs anafilaktyczny może skończyć się śmiercią.
1: Przestrzegała profesor Ewa Czarnobilska, szefowa Katedry Toksykologii i Chorób Środowiskowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Zajrzyjcie na portal Twoje Zdrowie rmf24.pl. Opisujemy tam historię trenera personalnego z Wielkiej Brytanii. Ledwo uszedł z życiem po urządzeniu przez szerszenia. Jedna rzecz go uratowała. Czy w końcu uda się nie stracić bramki? Zastanawiają się nad tym zapewne kibice GKS-u Katowice. Gieksa w każdym meczu tego sezonu w lidze i eliminacji europejskich pucharów traciła przynajmniej jedną bramkę.
5: Sytuacja taka, kiedy gra się na zero z tyłu, jest zawsze dużą satysfakcją w klubie, pracy sztabu i zespole. Taki wymierny przykład solidności i rzetelności. Jeszcze nad tym pracujemy. Jeszcze żeśmy tego nie dokonali.

0: Konali.
1: Zwraca uwagę trener GKS-u Rafał Górak. O 17.30 jego piłkarze zagrają z Wisłą Płock. Wieczorem mecz Pogoni Szczecin z Wisłą Kraków. Zaczynam jednak w Radomiu o 14.45. Radomiak podejmie Zagłębie Lubin. Zapraszamy na kolejne fakty RMF FM. Za godzinę opowiemy o sporach wokół przeznaczonego do zabaw dla dzieci Titanica. Jednych oburza ta dmuchana zjeżdżalnia, inni mówią, że to dęta sprawa.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: To jest wykład otwarty, w którym rozmawiamy o tym, co nas nurtuje i co nas ciekawi. W Radiu RMF 24 gościmy ludzi nauki i ekspertów w swoich dziedzinach, którzy pomagają nam lepiej zrozumieć świat. I razem z początkiem roku szkolnego pojawiają się pytania. Jednym z nich jest na pewno, dlaczego tak trudno zrozumieć własne dziecko? O tym porozmawiamy dzisiaj z naszym gościem, którym jest pan profesor Marek Kaczmarzyk, biolog i neurodydaktyk, profesor Uniwersytetu Śląskiego. Dzień dobry, panie profesorze, witamy.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Czy według pana profesora teraz coraz trudniej dogadać się z dzieckiem?
1: Z dziećmi zawsze trudno było się dogadywać, ponieważ one spełniają wobec nas pewną rolę zastępczą i to jest zawsze trudne do przyjęcia. Myślę, że bez względu na to, jak na to spojrzymy, to z takiego psychologicznego punktu widzenia będzie to problem. Ja natomiast uprawiając neurobiologię w edukacji, coś co nazywamy najczęściej w naszym kraju neurodydaktyką, zwracam uwagę na to, dlaczego te mózgi nasze, bo dla neurobiologa to człowiek jest właściwie mózgiem i tylko w tym ograniczeniu możemy coś prawdziwego powiedzieć. To tak trochę brzmi redukcyjnie. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że w wielu słuchaczach może to budzić pewnego rodzaju opór, ale warto o tym pamiętać, że jeżeli słuchacie państwo neurobiologa, to on zawsze będzie myśleć o umyśle, bez względu na jego definicję, jako o pochodnej działania ośrodkowego układu nerwowego. I w tym kontekście rzeczywiście neurobiologia, szczególnie ta rozwojowa, która patrzy na człowieka jako na pewien proces organizowania się struktury, realizowania pewnego rodzaju programu, z drugiej strony tworzenia wpisów neuroplastycznych. Jeżeli tak na to patrzymy, to neurobiologia może nam troszeczkę podpowiedzieć, dlaczego tak jest, że z pokolenia na pokolenie my mamy kłopoty ze zrozumieniem swoich własnych dzieci, szczególnie wtedy, kiedy wchodzą w ten okres najtrudniejszy, chyba najmniej sympatyczny, mam na myśli nastolatka, szczególnie w tym między 12, powiedzmy, a 18 rokiem życia. Ale dziś myliłby się ktoś, gdyby myślał, że te problemy, które my dzisiaj mamy, to jest coś nowego w historii człowieka. Odkąd my mamy jakieś zapisy takie konkretne, rzetelne na temat tego, jak dorośli widzieli młodzież i jak tam widzieli konkretnie możliwości funkcjonowania kolejnego pokolenia, to proszę mi wierzyć, każde pokolenie tak samo widziało nastolatków. Jak czytamy Platona czy Arystotelesa na ten temat, to bardzo nowocześnie brzmi. Tam mamy te same tezy, które my dzisiaj mamy ochotę wygłosić i tak z automatu wygłaszamy.
0: Dzisiejsza młodzież,
1: tak? Cała w równaniu.
0: Panie profesorze, i co ta neurobiologia nam podpowiada? Pan o niej wspominał.
1: Podpowiada coś, szczerze mówiąc, czego jeszcze powiedzmy 40 lat temu czy 50 lat temu byśmy się nie spodziewali. Parafrazując nieco klasyka, odkryliśmy coś, co się nie mieści w głowie filozofom. Myśmy zawsze myśleli, że ten okres starć takich burz adolescencyjnych to jest kwestia burzy hormonów. To jest nawet w takim potocznym myśleniu o okresie nastoletnim stereotyp. Buzują hormony i dlatego to zachowanie jest takie, jakie jest. Dzisiaj szacuje się, oczywiście trudno tu mówić o jakichś odsetkach jednoznacznie określonych, że jakieś 10% tych irytujących zachowań nastolatków i tych niemożliwych do zrozumienia ich zachowań i działań, to jest kwestia rzeczywiście hormonów, które w tym okresie mogą się silnie pojawiać, zmieniać się ich stężenie i może mogą wpływać na ośrodkowy układ nerwowy, ale okazało się, że 90% przyczyn, dla których trudno nam dogadać się z naszymi własnymi dziećmi w tym okresie, leży znacznie wyżej. Leży w naszych mózgach. Aha. Problem polega na tym, że z pewnych powodów, nie wiem, czy ma sens zanudzać tutaj słuchaczy powodami, ale
0: proszę,
1: kiedy mamy 4 lata, mamy dwukrotnie więcej połączeń pomiędzy neuronami w korze mózgu niż wtedy, kiedy jesteśmy dorośli. Problem jest troszkę prozaiczny. Czterolatek zużywa na działanie swojego mózgu 50% energii ogólnej swojego ciała, a dorosły może na to wydać jakieś 20%. No więc dobór naturalny wobec naszego gatunku stanął troszeczkę w rozterce głębokiej, znaczy nie troszeczkę, oczywiście mówię tu dobór naturalny, a używam jakiejś personifikacji. To była oczywiście trwająca wiele setek tysięcy lat procedura doboru, ale albo wysoce złożony mózg pięciolatka, albo dorosły mózg osoby dojrzałej. No i tutaj nasze mózgi musiały przegrać z ciałami, bo potrzebne są nam ciała do reprodukcji, a imperatyw rozrodczy jest kategoryczny w biologii. Tutaj nie ma mowy, żeby było inaczej. No to oznacza, że między powiedzmy sobie 6 a 21 rokiem życia musimy się pozbyć połowy połączeń. Dlaczego połączeń? Bo synapsy są najdroższe w mózgu, więc jeżeli mamy zaoszczędzić na jego działaniu, no to właśnie połączenia są najlepszym sposobem do eliminacji. No i dochodzi do takiej eliminacji. Gdyby to się działo wszystko łagodnie, tak liniowo, to to problem byłby pewnie niezbyt ostry, ale jest inaczej. Na nasze dorosłych, ale też i młodzieży, nieszczęście, 80% całego tego procesu selekcji synaptycznej, tego przycinania złożoności naszych mózgów odbywa się w pewnej krytycznej pięciolatce. My tutaj nie mamy możliwości zwrotnego wychwytu informacji od słuchaczy, tym bardziej, że nagrywamy, ale gdybyśmy zapytali, w jakiej pięciolatce najtrudniej wytrzymać z nastolatkiem, to 12, 17, 13, 18 pokazała. I to jest właśnie ten okres, gdzie neurobiolodzy, analizując tę intensywność zmian selekcyjnych w korze, odkryli właśnie, że w tych 5 latach jest najgorzej. No a jeżeli człowiek, a właściwie najlepiej, znaczy najszybciej się to dzieje, najszybciej ta reorganizacja następuje. No a jeżeli człowiek to mózg, no to na tym etapie mamy taką sytuację, w której ten młody człowiek żyje w świecie, który to świat, jego mózg wieczorem pewnego dnia może widzieć w taki sposób, a następnego dnia rano w nieco odmienny. I to nie jest niczyja wina, ani niewydolności wychowawczej rodziny, ani jego intencji, ani błędów wychowawczych, czy też rodziców, czy nauczycieli, tylko jest to nieunikniony, zupełnie obiektywny proces, który sobie tam musi spokojnie zachodzić.
0: To jest wykład otwarty w Radiu RMF 24. Za chwilę do was wracamy.
2: Tu Radio RMF 24.
3: Reklama.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
4: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
6: Media Expert.
7: W Mietkowie powstają nawierzchnie największego polskiego producenta kostki brukowej i płyt terasowych BrukBet. Trwałe, solidne, odporne na czas. La Kostka, autoryzowany partner BrukBet Design, zaprasza do punktów sprzedaży. Mogrono Zdolny, ulica Parkowa 17 i Długołęka, ulica Wrocławska 6D. Przyjdź i zobacz największe ogrody wystawowe we Wrocławiu. Fachowe doradztwo, usługi brukarskie i projektowe. Wspólnie stworzymy twój wymarzony podjazd, taras i ogród.
8: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
9: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
10: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Tak.

0: Borys Szyc.
1: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
2: Pora na wakacje?
1: Pora na hybrydę z rabatem.
3: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
4: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
5: Do euro przyjdź.
4: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
6: Po reklamie.
7: To jest wykład otwarty w radiu RMF 24.

0: Dlaczego tak trudno zrozumieć własne dziecko? Gościem wykładu otwartego w Radiu RMF24 jest pan profesor Marek Kaczmarzyk, biolog i neurodydaktyk, profesor Uniwersytetu Śląskiego. Czy ta presja związana z ocenami, z wymaganiami szkolnymi, czy ona bardzo mocno wpływa też na relacje rodzic-dziecko? No i jak rozmawiać z dzieckiem o jego trudnościach w szkole, jeżeli no nie chce o nich mówić?
1: No to jest absolutna katastrofa, szczerze mówiąc. To nasze przywiązanie do myśli, że pan redaktor użył tutaj słowa ocena. Ja bym wolał używać słowa stopień. Mhm. Dlatego, że to są dwie różne rzeczy. W gatunku społecznym, jakim jesteśmy, ocena kompetencji na tle grupy, taka świadomość tego, do czego się nadaje, co jest moją dobrą stroną, co jest dla mnie ważne, co mogę dać grupie i czego mogę oczekiwać w obszarze wsparcia, jest niezwykle ważne. Ocena w tym rozumieniu jest naszą gatunkową cechą. Myśmy są w pewnym sensie inherentnie, tak gatunkowo wyposażeni w umiejętność oceniania innych ludzi. Natomiast w szkole z tej oceny zrobiliśmy sobie zupełnie nienaturalny proces, który polega na tym, że wydaje nam się, czy gdzieś w którymś momencie zaczęło nam się wydawać, że stopień rozumiany jako bieżąca ocena kompetencji jednego człowieka bez myślenia o tym, że on jest częścią zbioru, a tak był zawsze w naszym gatunku, może nam coś powiedzieć o jego wartości. Mało tego, mówiliśmy sobie, że te stopnie mogą nam coś powiedzieć o możliwości predykcji, czyli przewidywania jego losu w przyszłości. Ja to z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że z setek, a może tysięcy badań, które do tej pory prowadzono naprawdę chyba w wszystkich systemach edukacyjnych, jakie można było tknąć pod tym względem, no nie wynika to ta prawda, która gdzieś tam stereotypowo nam w głowie siedzi, że stopnie szkolne mają jakikolwiek związek z tym, czy człowiek w życiu dorosłym sobie poradzi, czy nie i w jakim stopniu sobie poradzi. One nam po prostu nic o nim nie mówią w kontekście jego wartości w społeczności, w której będzie w przyszłości funkcjonował, a nasze przywiązanie do stopni i ta presja, czy chęć taka, troszkę myślę, że raczej chęć poczucia bezpieczeństwa w sobie samym, no bo mam tego człowieka pod opieką, jestem jego rodzicem, jestem jego nauczycielem, ale głównie powiedziałbym tutaj, że powinniśmy się skupić na rodzicach, bo te obawy one najczęściej z tego obszaru się pojawiają. No mam tego młodego człowieka, odpowiadam za niego, chcę dla niego jak najlepiej, no i przydałby mi się taki miernik, tak? Taki punkt odniesienia, który by mi mógł powiedzieć, czy spełniam te swoje wszystkie zadania jak należy, czy on coś może w przyszłości osiągnąć, czy nie.
0: No i taka średnia, na przykład 4, by dawała nam to poczucie bezpieczeństwa, prawda? Uczy się na 4, tak, świetnie, dokładnie. Tu gdzieś 5.
1: Mówili, że to poczucie bezpieczeństwa da nam stopień szkolny, no ale badania pokazują, że nie, że to jest mówienie. I teraz, jeżeli my naciśniemy na tego młodego człowieka w kontekście stopni szkolnych w taki zero-jedynkowy, absolutny sposób, no to proszę zwrócić uwagę, że my naciśniemy na coś, co jemu będzie trudno uzyskać, bo to jest czas, w którym ten podstawowy warunek, którym mózgi mówią, dobra, warto się tego nauczyć, a u człowieka, nie tylko młodego, tym podstawowym warunkiem jest poczucie sensu. No nie zawsze w kontekście tego, co szkoła nam podpowiada, są spełnione. No
0: i po co mi to? Ale po co mi to?
1: No dokładnie, ten młody człowiek pyta, po co mi to? My myślimy o jego bezczelności, a on tak naprawdę realizuje podstawowy imperatyw jego mózgu.
0: Tak.
1: Bo pierwsze, co się włącza w naszym mózgu w kontekście zapamiętam czy nie zapamiętam, to jest takie wewnętrzne, nieme pytanie, czy to jest komuś, czy to mi będzie do czegokolwiek potrzebne. Jeżeli ten warunek nie jest spełniony, no to nasze mózgi jednak niestety, ale niechętnie podchodzą do tego tworzenia stałych reprezentacji.
0: Jak to uczyć dziecko języków? Jak oni teraz mówią, a po co mi to? Przecież jest AI.
1: No nie,
0: wszystko będzie tłumaczyć.
1: Jeśli chodzi o języki, to najprościej. Jak to zawsze podpowiadają praktycy, najlepiej zakochać się w kimś, kto mówi w języku, który jest tam potrzebny. Nie ma chyba szybszego sposobu na to, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, po co mi to, prawda? Oczywiście może...
0: Bo jest motywacja.
1: Ale zanurzenie człowieka, i to przecież ludzie, którzy uczą języków obcych, doskonale wiedzą, zanurzenie człowieka w przestrzeni, w której warunki socjometryczne, czyli grupa, będzie dla tego młodego człowieka ważna, że nie tylko młodego, bo to dotyczy człowieka w każdym wieku, a będzie się komunikować w języku, którego chcemy nauczyć, to jest taki warunek, który właściwie po spełnieniu niczego innego nie będzie wymagać.
0: Samo wchodzi do głowy.
1: Samo wchodzi do głowy. Tak jak przedmioty na przykład, które lubimy, albo których nauczycieli lubimy. No i też warto na to zwrócić uwagę. że ten dobry nastrój, on jest też takim czynnikiem, który bardzo często wynika właśnie z odpowiedzi na pytanie, po co mi to? No, po to mi to, bo mnie to cieszy, po to mi to, bo kogoś to cieszy. Bardzo często tak jest, drodzy Państwo, że ci młodzi ludzie robią coś dla nas. Nam się wydaje, że nas dorosłych, to oni mają w głębokim poważaniu, przepraszam za kolokwializm wypowiedzi, ale to nieprawda. Oni bardzo często chcieliby spełnić nasze wymagania. Oni kochają swoich rodziców, ludzi, którzy współpracują z nastolatkami, kiedy pojawia się jakiś kryzys. Często powtarzają, że oni patrzą na świat dorosłych jako na świat ludzi, którzy są naprawdę niezbędni. Oni tylko widzą w tych ludziach ludzi, którzy chociaż się starają, tak zupełnie, totalnie ich nie rozumieją. Bo tak jak my patrzymy na 12, 15, 16 latka jako na istotę troszkę nie z tej planety i nie rozumiemy tej istoty, tak, to uwierzcie mi Państwo, kiedy ja mam czasem okazję pracować z nastolatkami, którym tłumaczę, co się tam w ich głowach dzieje, bo oni są tak zagubieni, że im naprawdę też potrzeba tej informacji, to oni tak patrzą na mnie, kiedy już im to wyjaśnię, oczywiście może nie w tych słowach i nieco bardziej bezpośrednio, oni patrzą tak na mnie i mówią, wie pan, to co pan mówi o tych naszych mózgach, to w tym chyba jednak jest coś na rzeczy, bo jak ja miałem 10-11 lat, to z moimi rodzicami jeszcze dało się jakoś z grubsza dogadać, ale jak skończyłem 13, to coś się w ich życiu stało i ja zupełnie nie rozumiem, czego oni ode mnie chcą. Oni naprawdę tak samo nas nie rozumieją, jak my ich.
0: To jest wykład otwarty w Radiu RMF24. Panie profesorze, mamy jeszcze czas, za chwilę wracamy do słuchaczy.

0: Dlaczego tak trudno zrozumieć własne dziecko? O tym dzisiaj rozmawiamy w wykładzie otwartym w Radiu RMF24. Naszym gościem jest pan profesor Marek Kaczmarzyk, biolog i neurodydaktyk, profesor Uniwersytetu Śląskiego. Panie profesorze, a czy szkoła może jakoś wspierać rodziców w tym lepszym porozumieniu się i rozumieniu potrzeb uczniów, dzieci?
1: No generalnie byłoby fajnie, gdyby dorośli, rozumiejąc to wszystko, o czym mówię, jeszcze dziesiątki innych rzeczy, które rozpoznają przecież nie tylko neurobiolodzy, ale psycholodzy rozwojowi, pedagodzy. Ja tutaj mówię o odkryciach neurobiologii, ale większość z tych rzeczy, które mówię, wcześniej już dostrzegli reprezentanci tych nauk. Byłoby fajnie, gdyby dorośli, no po pierwsze troszkę zdjęli nogę z gazu, bo my jesteśmy dzisiaj na takim etapie dociskania za wszelką cenę, tak, żeśmy to sobie poukładali w głowach, bo mamy wrażenie, że jak nasze dziecko nie przyniesie takiego czy innego stopnia, nie skończy takich czy innych studiów, no to ono społecznie zawiedzie. Jak się dobrze na tym zastanowić, to jeśli nam chodzi o dobrostan, to być może zaryzykowałbym takie twierdzenie, że więcej mamy szczęśliwych piekarzy, murarzy i rzemieślników niż profesorów. Może, no tak może być, mi się wydaje. A na pewno nie mamy mniej.
0: Mówi pan profesor Marek Kaczmarzyk.
1: No tak, ale profesor uniwersytecki, który jakby patrzy na swoje... A, i jeszcze trzeba pamiętać, że nauczyciel przede wszystkim, bo ja mam ze sobą 20 lat pracy szkolnej i tam się właściwie urodziły wszystkie te moje pomysły. Uczelnia jest takim miejscem, w którym mam większe szanse dotarcia do ludzi z tymi informacjami, więc to robię. Więc wracając do pytania, co może zrobić szkoła? To samo co rodzice. Troszeczkę zdjąć nogę z gazu, troszeczkę mniej wierzyć w to, że te stopnie mówią wszystko o młodym człowieku i co bardzo ważne, że mówią też coś konkretnego o szkole, bo myśmy się przyzwyczaili myśleć, że dobra szkoła, taka naprawdę porządna szkoła, to jest ta, która ma te wysokie średnie z egzaminów końcowych. Tak. Nic w tym złego, żeby miała, żeby mnie tu państwo źle nie zrozumieli.
0: Czerwony pasek jest okej. Okay.
1: To nie jest tak dokładnie, a to nie jest jedyny, ja bym nawet zaryzykował twierdzenie, że to nie jest ten najistotniejszy wyznacznik tego, czy ta szkoła jest dobra, czy nie.
0: A który jest?
1: Najistotniejszy. Co jest tym wyznacznikiem? Tak. No relacje. Relacje. To jest ten moment, kiedy młody człowiek, chociaż jest niewyspany, bo jeszcze trzeba pamiętać, że w tym czasie dzieciaki mają przesunięty cykl dobowy, ten melatoninowy o 3 godziny zgodnie z ruchem wskazówek zegara, więc jest zawsze niewyspany rano. Przychodzi do tej szkoły albo wstaje rano i widać w jego oczach, że nie ma lęku przed pójściem do szkoły. Mówi, dobra, no jestem niewyspany, jestem zmęczony, ale idę do tej szkoły, bo tam fajnie jest. To, drodzy państwo, to jest najlepsza miara tego, czy ta szkoła jest naprawdę fajna i czy naprawdę jest dla tego naszego człowieka bezpieczna i rozwijająca. Bo w naszym życiu liczą się przede wszystkim relacje. Jakbyście państwo nie wierzyli, to zachęcam państwa do lektury książki Robina Dunbara pod tytułem Przyjaciele. Na 500 stronach prawie on mówi jedno, że najważniejszym predykatem, czyli takim sposobem na określenie prawdopodobieństwa długości życia i sprawności intelektualnej w tym życiu i komfortu, jest przede wszystkim obecność ludzi bliskich, jest przede wszystkim obecność przyjaciół. Więc jeżeli młody człowiek na tym etapie nauczy się jednego, nawiązywać relacje, tworzyć więzi, utrzymywać te więzi, to potem będzie po prostu szczęśliwszy.
0: I to tutaj powinna się zapalić nam, panie profesorze, nam rodzicom czerwona lampka, że coś się dzieje nie tak z rozwojem naszego dziecka? Nie stopnie w szkole, tylko właśnie te relacje?
1: No tak, dokładnie. Jeżeli tych relacji nie ma, jeżeli młody człowiek jest zamknięty, tylko znowu, drodzy państwo, bardzo bym prosił o to, żeby rozumieć te relacje nieco szerzej. Bo jeżeli ktoś powie, no tak, to z moim dzieckiem jest coś nie tak, bo jak skończył 12-13 lat, to ja straciłem z nim zupełnie kontakt i on nie nawiązuje relacji ze mną, on ode mnie uciekł. To jest bolesne przeżycie dla dorosłych, ale to nie jest ucieczka od... My się czujemy dobrze wtedy, kiedy ludzie wokół nas widzą świat tak jak my. No a jeżeli mózgi nastolatków są nieco odmienne od mózgów dorosłych, to też i światy nastolatków są nieco odmienne od światów dorosłych. I oni nie uciekają od nas, oni idą do... Oni potrzebują swojego towarzystwa, żeby tam się po prostu troszkę bezpieczniej czuć. Ale to nie znaczy, że to jest jakaś gra przeciwko nam. Więc jeżeli patrzymy na relacje, to trzeba to bardzo szeroko rozumieć. Ja bym też był ostatnim człowiekiem, który by całkowicie nie doceniał tych relacji, które mają zapośredniczony charakter. Żebyście mnie państwo dobrze nie zrozumieli, czy źle nie zrozumieli, przepraszam. Nie chcę powiedzieć, że sytuacja, w której młody człowiek ma tylko relacje w internecie, czyli w jakimś jakimś zapośredniczeniu takim technologicznym i siedzi cały czas w domu i wpatruje się w ten ekran, to jest sytuacja, która nie powinna nas niepokoić. Ale dzisiejszy świat nastolatków to jest świat, w którym nie ma właściwie granicy pomiędzy tym, co my nazywamy światem wirtualnym, tym online, a tym światem realnym.
0: A nam dorosłym się wydaje, że jest że są dwa światy, umówmy się w cudzysłowie, tak, właśnie tak, ten realny i ten internetowy.
1: Nam się tak wydaje, ale ci młodzi ludzie już tego tak nie widzą. Więc jeżeli młody człowiek siada do grupy swojej, rówieśniczej, wieczorem gdzieś, i tam sobie rozmawiają na różne tematy, a nawet grają w online'ową grę. Proszę mi wierzyć, że to nie jest najczęściej tylko gra, bo tam jest jeszcze czat, bo tam jest możliwość porozmawiania bezpośredniego i tam się toczą rozmowy nie tylko i wyłącznie na temat tego, co się dzieje na ekranie. Tam się toczą rozmowy, jakie toczą się u nas, kiedy oglądamy nasz film ulubiony na przykład z kimś bliskim. Nie zawsze siedzimy cicho, wpatrzeni z otwartą buzią w dialogi, które znamy na pamięć. Czasem po prostu rozmawiamy przy tej okazji i dla nich te wirtualne światy, one też często są okazją do takiej rozmowy. Więc bądźmy ostrożni, bądźmy czujni w tym zakresie, bo to jest coś nowego. My nie wiemy, co przyniesie przyszłość w kontakcie z technologią cyfrową.
0: Dlaczego tak trudno zrozumieć własne dziecko? To był temat wykładu otwartego w Radiu RMF 24. Mam nadzieję, że pan profesor podpowiedział nieco rodzicom, dlaczego tak właśnie jest. A gościem wykładu otwartego w Radiu RMF 24 był pan profesor Marek Kaczmarzyk, biolog i neurodydaktyk, profesor Uniwersytetu Śląskiego. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję.
1: A ja dziękuję za zaproszenie i za uwagę. Dziękuję serdecznie.
2: Radio RMF 24.
3: Ogłoszenie.
4: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
5: Chiny zmagają się z bańką długu teraz.
6: Niektóre statystyki mówią, że jeżeli policzyć całkowity dług, to jest on na poziomie prawie 300% PKB.
4: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
7: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni pracują ciężko w tym samym szpitalu i zarabiają normalnie.
4: Już w czwartek po 18 w Radiu RMF 24. A także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.
3: Ogłoszenie RMF 24. Reklama.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
2: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
3: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje we Wrocławiu, Pełczyńska i Czekoladowa. Sprawdź na lesmes.pl.
2: Lesmes, less stress.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
10: Plażowy, natur truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dalmajer Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Ogarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
3: Zdrowit. Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
4: Po reklamie.

0: Już prawie godzina 13, a więc zaczynamy najnowsze wydanie Faktów RMF FM i wszystko, co ważne w tę niedzielę ma dla nas Bogdan Zalewski.
1: Zapraszam wszystkich słuchających. Brak prądu doskwiera mieszkańcom w centralnej i północno-wschodniej Polsce. Opiszemy na przykładzie skutki niedawnych wichur. Surowe kary za rozpowszechnianie treści wulgarnych, obscenicznych i brutalnych, czyli od dziś stop patostreamingowi. Zakaz kąpieli w Bałtyku, w miejscowościach w Pomorskiem i Zachodniopomorskiem. Podamy gdzie konkretnie i z jakiego powodu. Ponad 20 tysięcy odbiorców wciąż nie ma prądu po wichurach z nocy z piątku na sobotę. Głównie w centralnej i północno-wschodniej Polsce, m.in. w rejonie Warszawy, Białegostoku i Ostrołęki. Nasz reporter Michał Dobrowicz rozmawiał z mieszkańcami mazowieckiego Komorowa.
2: Tutaj w okolicy to była duża wichura?
3: Tak, tak duża. Kilka drzew było zwalonych.
2: Jeszcze są tutaj dookoła ślady?
3: Tam dwa drzewa były zwalone. Zniszczyły płot sąsiadom.
2: Tutaj w sklepie spożywczym to duży problem.
4: Tak, bo chodzi bardziej o lodówki, o zamrażarki. I o te rzeczy, które są w lodówkach, bo towary, wszystko pójdzie i bardzo stratne.
2: Jak sobie Państwo radzą tutaj w sklepie, gdy lodówki nie działają?
4: Znalezienie generatora i po prostu musieliśmy podłączyć same lodówki, same zamrażarki, żeby chociaż to działało. Ale sklep zamknięty niestety.
1: Przywracanie dostaw prądu w centralnej i północno-wschodniej Polsce może potrwać do późnego popołudnia.
5: Uwaga! Korki.
1: Duże natężenie ruchu powodem zatorów na trasach S3 i A6 w Zachodniopomorskiem. Na S3 utkniecie w dwóch miejscach. Pomiędzy węzłami Goleniów Północ i Południe, na jezdni w kierunku Szczecina, sznur samochodów ma około 6 km. Drugi, 3-kilometrowy zator na tej trasie utworzył się pomiędzy węzłami Kliniska i Rzęśnica, także w stronę Szczecina. Na szóstce, 6-kilometrowy ogon aut widać przed węzłem Klucz w stronę granicy państwa. Czerwone flagi powiewają na wielu kąpieliskach na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim. Powodem wysokie fale na Bałtyku i silne prądy wsteczne. Kąpać nie można się m.in. w Międzyzdrojach, Kołobrzegu, Ustroniu Morskim, Władysławowie i Krynicy Morskiej. Koniec z bezkarnością twórców chorych treści w internecie. Od dzisiaj obowiązują nowe przepisy. Patostreamerom za publikację szkodliwych materiałów grozi 5 lat więzienia. Ten ważny społecznie temat rozwinie dziennikarz RMF FM Michał Radkowski. Michale, wyjaśnij, co praktycznie oznacza nowe prawo.
6: De facto obowiązujące od dziś przepisy zakazują patostreamingu. Ta nazwa wzięła się z połączenia dwóch słów: patologia oraz stream, czyli przekaz na żywo w internecie. Patostreaming to nagrywanie i publikowanie albo transmitowanie w sieci materiałów, w których prezentowane są treści wulgarne, obsceniczne, szokujące i brutalne. I tak za rozpowszechnianie w internecie treści przedstawiających przemoc wobec zwierząt albo poniżających traktowanie innej osoby grożą 3 lata więzienia. Jeśli w materiałach takich będą umieszczane osoby poniżej 18 roku życia, kara wzrośnie do 5 lat. Statystyki pokazują, że w 2024 roku patostreamy oglądał co czwarty nastolatek w Polsce.
1: Niby zwykła zjeżdżalnia dla dzieci, a kontrowersje na cały kraj. Mowa o odmuchanym Titaniku, który pojawił się na jednej z brytyjskich farm. Dlaczego nie wszystkim spodobał się ten pomysł, wyjaśni nasz korespondent w Londynie Bogdan Frymorgan.

0: statek przechyla się, jakby tonął, po czym dzieci bezpiecznie zsuwają się po jego pokładzie na ziemię. Na pozór niewinna zabawa, ale krytyków, którzy uważają, że bezcześci pamięć ponad 1500 osób, którzy zginęli w katastrofie liniowca, nie brakuje. Istnieją przecież gry o tematyce pierwszej i drugiej wojny światowej. Dlaczego więc nie Titanic? Mówi zarządzający tą atrakcją Will Campbell Gray. Właściciele farmy, na której ustawiono zjeżdżalnię, także uważają, że podtrzymuje ona pamięć o Titaniku. Jego dmuchany pokład nadal się pochyla. Nie milknie także krytyka.
1: A na koniec zaglądamy do Chorzowa. Możemy już odliczać minuty do kolejnej edycji Memoriału Kamili Skolimowskiej. Na miejscu jest dziennikarz RMF FM Patryk Serwański. Dzień dobry, Patryku. Wielu widzów?
2: Dzień dobry. Trybuny Stadionu Śląskiego powoli się zapełniają. Zaczynamy za godzinę na początek konkursu rzutu młotem. Od 15.30 rywalizacja w skoku o tyczce z dwoma fantastycznymi zawodnikami, Szwedem Duplantisem i Grekiem Karalisem. Po 16.00 bieg na 400 metrów, bardzo mocno obsadzony, w tym gronie też Natalia Bukowiecka. O 17.19 z kolei bieg na 1500 metrów kobiet, w którym rekord Polski spróbuje pobić Klaudia Kazimierska.
3: Nikt jeszcze w Polsce nie biegał tak szybko. 3.54 to jest bardzo szybki wynik, jeden z najlepszych na świecie, więc chciałabym po prostu zobaczyć, jak blisko mogę tam być tego wyniku.
2: Przed 18.00 ostatnia konkurencja Memoriału, bieg na 100 metrów kobiet z Ewą Swobodą, zatem 4 godziny lekkoatletycznych emocji tutaj w Chorzowie. Ze Stadionu Śląskiego Patryk Serwański.
1: To wprawdzie nie są igrzyska, ale olimpijska formuła pasuje do Memoriału. Citius, Altius, Fortius. Szybciej, wyżej, silniej. W RMF FM.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Radio RMF.

0: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
1: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
0: No, ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Pamięć? Jest. Refleks? Jest. Wyprawka? Jeszcze nie? To ruszaj do Korony. 29 i 30 sierpnia w centrum handlowym Korona trwa polowanie na wyprawkę. Zrób zakupy za minimum 200 zł, wpadnij na stoisko Back to School i podejmij wyzwanie. Zapamiętaj, dopasuj, wygraj. Odbierz nagrodę natychmiastową. A dla najlepszych PlayStation 5, laptop, tablet lub czytnik e-booków. Polowanie na wyprawkę w cechach Korona już 29 i 30 sierpnia. Więcej na www.centrum-korona.pl.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
6: Zdrowid.
7: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
10: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
11: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru. Dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowid.
12: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
13: Do euro przyjdź.
12: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
0: Po reklamie.
5: Radio RMF 24. Weekendowo.

0: Ogłoszenie.
1: Najbliżsi doradcy Donalda Trumpa. I jaki mają na niego wpływ?
2: It means you're a loser.
1: Wszyscy ludzie Trumpa.
3: Czy administracja Trumpa rozwiąże kryzys demograficzny? Jak ruch MAGA zachęca Amerykanów do posiadania dzieci?
1: Wszyscy ludzie Trumpa. W poniedziałek po 18 w radiu RMF24. Słuchaj też w podcaście na rmfon.pl i oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
4: You deserve a little entertainment.
0: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
5: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
6: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
5: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
7: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
8: Bo w Media Expert
9: lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
10: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
11: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.

0: oferty z 30 dni przed obniżką 2499 zł.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
4: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na MOL Move.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Idziemy do Żabki po promocję?
9: Przecież byliśmy wczoraj.
8: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
9: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
10: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup wybrane ciastka Milka 132, 184 gramy, a drugie opakowanie otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
11: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
12: W każdym kącie. I pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
13: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Po reklamie.
15: Radio RMF 24.

0: I już prawie godzina 14. Zaczynamy najnowsze wydanie Faktu w RMF FM. Zaprasza Bogdan Zalewski.
1: Warto posłuchać. Zachęcam. Przechodnie w Krakowie zwracają uwagę na zagrożenia w rejonie ulicy Nadwiślańskiej. To tam pędzący kierowca doprowadził do rodzinnej tragedii. Prezydent Ukrainy nie ogląda się na polskie obawy i protesty. Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego. W Faktach także lekka atletyka. Połączymy się ze stadionem w Chorzowie. Dziennikarz RMF FM śledzi memoriał Kamili Skolimowskiej. Na jutrzejszy poranek zaplanowano doprowadzenie do prokuratury 26-latka, który spowodował wczorajszy śmiertelny wypadek w centrum Krakowa, ustalił reporter RMF FM. Przypomnijmy, pędzące auto z czterema osobami w środku zjechało z drogi na chodnik i uderzyło w małżeństwo prowadzące wózek z 8-miesięcznym dzieckiem. Kobieta i mężczyzna nie żyją. Niemowlę w ciężkim stanie przebywa w szpitalu. Nasz dziennikarz rozmawiał z przechodniami na miejscu tragedii w dzielnicy Podgórze.
2: Też tutaj chodzę z dzieckiem na spacer i tak dalej, no to teraz jest strach w ogóle tutaj wyjść z domu.
3: Tak pędzą tutaj?
2: Bardzo, bardzo. I to nie tylko tutaj, tam też koło parku, stacja Zabłocie, też tam z psem wychodzę. I też z 2 tygodnie temu była taka sytuacja, że obok przejścia ledwo przejechali. Dwóch jakichś młodych, ledwo weszli w zakręt. Niestety, to była kwestia czasu. No przykro, że musiało do tego dojść. Miejmy nadzieję, że teraz w końcu jakoś to uregulują, nie wiem, jakieś progi zwalniające tutaj muszą ustawić. To nie może tak zostać.
1: Usłyszał Paweł Konieczny w rejonie ulicy Nadwiślańskiej w Krakowie. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego, która wywołała w Polsce obawy, że zostaną w nim upamiętnione osoby odpowiedzialne za zbrodnie na Polakach. Zełenski powtórzył, że tylko Ukraińcy będą decydowali o tym, kto znajdzie się w Panteonie. Do Grecji napłynęła nowa fala upałów. Termometry mogą tam w najbliższych dniach pokazać nawet 40 stopni Celsjusza. Wysoka wilgotność powietrza sprawi, że odczuwalna temperatura będzie jeszcze wyższa, a warunki bardziej uciążliwe. Skwar w Grecji utrzyma się co najmniej do połowy przyszłego tygodnia.
4: To dzieje się teraz.
1: Rozpoczyna się memoriał Kamili Skolimowskiej w Chorzowie na Stadionie Śląskim. 4 godziny lekkoatletycznych wrażeń. Na miejscu jest Patryk Serwański, dziennikarz z redakcji sportowej RMF FM. Dzień dobry, Patryku. Zaczynamy od konkurencji, w której startowała patronka memoriału.
5: Dzień dobry. Rzut młotem. Przypomnę, Kamila Skolimowska została w tej specjalności sensacyjną mistrzynią olimpijską w Sydney w 2000 roku. Dziś tu w Chorzowie rywalizacja w świetnej obsadzie. U panów na przykład świeżo upieczony mistrz Europy Węgier Ben Czehalasz, świetny Kanadyjczyk Ethan Katzberg czy Paweł Fajdek, który w memoriale Kamili Skolimowskiej startuje już po raz 16. Po zakończeniu tej sportowej rywalizacji, no będzie miał tutaj zresztą kolejne obowiązki.
6: Później możemy też skupić się na tym, żeby sobie pooglądać zawody. Będę chodził po trybunach, będę odwiedzał kibiców.
5: Podobne plany ma na przykład Piotr Lisek. Tyczkarz jest kontuzjowany, ale jest tutaj na miejscu właśnie z uwagi na kibiców. Z Chorzowa Patryk Serwański.
1: Tradycyjny korowód i wybór najpiękniejszego wieńca to najważniejsze punkty dożynek powiatu skierniewickiego. Tegoroczne odbywają się w Sierakowicach Prawych. W programie są warsztaty, koncerty, wspólna zabawa, a prawdziwe pyszności serwuje koło gospodyń wiejskich Ludwiczoki i Mokra.
7: Mamy zupę goloszową, mamy kapustę sołtysową, najlepsze ciasta, mamy pajdę ze smalcem i pysznym ogórkiem, deskę wędlin.
8: Gołąbki, mamy pierogi potrójne, mamy pierogi z serem, ale też mamy barszczyk czerwony z łóżkami, także serdecznie zapraszamy.
9: Moje ulubione, sernik, tradycyjny sernik, paseczki z lukrem, normalnie z pysznego, tłustego, białego sera. Mamy jeszcze pyszny żurek i leczo, właśnie się podgrzewa, więc zapraszamy.
1: Normalnie chce się być degustatorem na takich dożynkach, prawda? No i popróbować wszystkiego. Wszystkiego skierniewickiego. To wszystko w menu tych faktów RMF FM. Serdecznie zapraszam na kolejne w imieniu mojej redakcyjnej koleżanki. O 15:00 przywita się z wami Marlena

0: Pudzio, ja już bardzo dziękuję dzisiaj za uwagę. Kłaniam się nisko. Bogdan Zalewski.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Tu Radio RMF 24.

0: Reklama.
1: Idziemy do Żabki po promocję?
2: Przecież byliśmy wczoraj.
0: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
2: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
3: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup wybrane ciastka Milka 132, 184 gramy, a drugie opakowanie otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,99. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończył się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
8: taniej masz. Po reklamie.
6: Radio RMF

0: Marian, o czym myślisz?
1: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
0: O mega okazjach w Media Expert.
1: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
7: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
9: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
10: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje we Wrocławiu, Pełczyńska i Czekoladowa. Sprawdź na lesmes.pl.
9: Lesmes, less stress.
11: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
12: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
13: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
15: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i Gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
16: Zdrowit.
17: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
18: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
17: Do euro przyjdź.
18: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
19: Po reklamie.

0: wydała oświadczenie, w którym stanowczo potępia wszelkie akty przemocy i sprzeciwia się łączeniu klubu oraz jego społeczności z tragicznym wydarzeniem. Przemoc nie ma nic wspólnego z kibicowaniem, podkreśla w swoim oświadczeniu Wisła Kraków.
1: Pożar samochodu osobowego na ulicy Targowej w Warszawie. Nikomu nic się nie stało. Na miejscu trwa akcja policji i straży pożarnej. Utrudnienia w kierunku Ronda Wiatraczna mogą potrwać do 16. Kilkukilometrowy korek na autostradzie A6 w Zachodniopomorskiem. Informacje o utrudnieniach na drogach zbiera nasza reporterka Anna Pałamar. Gdzie kierowcy będą mieli problemy?
2: Kierowcy postoją na pewno na trasie A6. Korek zaczyna się za węzłem Kijewo w Szczecinie i prowadzi w kierunku Berlina. Obecnie to 7-kilometrowy zator. Problemy z płynnym przejazdem mogą też mieć kierowcy wracający z nadmorza, a dokładnie na trasie S3 na wysokości Klinisk w kierunku Szczecina. Służby apelują o ostrożną jazdę, zwłaszcza że warunki są utrudnione z powodu wiatru i przelotnych opadów deszczu.
3: Fakty w Centrum Wydarzeń Sportowych.
1: Przenosimy się do Chorzowa. Trwa tam memoriał Kamili Skolimowskiej. Lekkoatletyczne show obserwuje Patryk Serwański.
4: Jestem, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Patryk. To sportowa rywalizacja na najwyższym poziomie, ale także sportowy show dla kibiców.
5: No właśnie, to wszystko mamy na Stadionie Śląskim. Z jednej strony konkursy rzutu młotem, z drugiej strony stadionu rywalizacja kulomiotów, a w grze medaliści największych imprez świata. A na bieżni mieliśmy coś nieoczywistego. Rywalizacja na 400 metrów. Na jednym torze Dawid Godziech na BMX-ie, do tego jeszcze ustawione płotki, a na drugim sztafeta gwiazd, 4x100 metrów. W składzie tej drużyny legend Marek Plawgo, Justyna Święty-Ersetic, Małgorzata Hołubkowalik i Marcin Lewandowski. No, rower jednak szybszy, 1,5 sekundy.
6: No, super doświadczenie. Od razu jak dostałam propozycję, to się zgodziłam. Nawet zbyt długo nie musiałam tego analizować. Fajnie było poczuć tą adrenalinę, taką nutkę rywalizacji.
5: Tak mówiła mi dosłownie przed chwilą Justyna Święty-Ersetic. Ze Stadionu Śląskiego Patryk Serwański.
1: Co dla kogoś jest zbędnym przedmiotem, to dla sąsiada może być skarbem. Zamiast to wyrzucać, można to sprzedać za kilka lub kilkanaście złotych, albo wymienić na coś innego. Z takiego założenia wyszli organizatorzy dzisiejszego Targu Sąsiedzkiego na osiedlu Słowackiego w Lublinie.
7: Można przynieść swoje rzeczy, które zalegają gdzieś tam.
8: To są mebelki do domku dla lalek.
9: Zabawki, książki, oryginalne buty.
10: Moje kasety i kolegi, disco, to co było na bazarach w 90. latach.
11: Posprzątał pan w szafie i na Targ Sąsiedzki.
10: Tak, dlatego że ja nie chcę mieć ich dużo.
12: Chciałabym pozbyć się troszkę zabawek. Dzieci szybko rosną, mieszkania nie. Niestety.
11: Pani na zakupy tutaj.
13: Ja na zakupy. Są wspaniałe książki, jakie są super. A teraz kijki do chodzenia. Od sąsiadki.
1: Usłyszał między straganami reporter RMF FM Dominik Smaga. A my taką sąsiedzką współpracę polecamy i do niej zachęcamy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: stara, ale no. w Media Expert jest mega.
1: No.
0: A tamta to jest mega.
1: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
3: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie.
4: Idziemy do Żabki po promocję?
5: Przecież byliśmy wczoraj.
4: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
5: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
6: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup wybrane ciastka Milka 132-184 gramy, a drugie opakowanie otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,99. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
8: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
9: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit.
13: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
13: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow.
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
16: Volkswagen.
17: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
18: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
19: Zdrowit.
20: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
21: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz.
2: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i Gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowit.
7: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
8: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
9: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje we Wrocławiu. Pełczyńska i Czekoladowa. Sprawdź na lesmes.pl.
8: Lesmes. Less stress.
10: Pan Rębiszewski?
11: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
10: No to życzę szczęścia.
11: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
12: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
14: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
13: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: Po reklamie.
16: Radio RMF 24.

0: 24.
1: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
2: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło. I oczywiście szereg tych innych elementów, tak jak guziki z mundurowania polskich żołnierzy, buty, tak zwane saperki.
1: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
0: Ogłoszenie RMF 24. Reklama.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
5: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Media Expert.

0: MediaExpert.pl.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
2: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
8: Pamięć? Jest. Refleks? Jest. Wyprawka? Jeszcze nie? To ruszaj do Korony! 29 i 30 sierpnia w Centrum Handlowym Korona trwa polowanie na wyprawkę. Zrób zakupy za minimum 200 zł, wpadnij na stoisko Back to School i podejmij wyzwanie. Zapamiętaj, dopasuj, wygraj. Odbierz nagrodę natychmiastową. A dla najlepszych PlayStation 5, laptop, tablet lub czytnik e-booków. Polowanie na wyprawkę w cechach Korona już 29 i 30 sierpnia. Więcej na www.centrum-korona.pl.
9: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
10: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
11: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
12: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen. Po reklamie.
14: Tu Radio RMF 24.

0: przejściu burz i wichur, zwłaszcza w centralnej i północno-wschodniej Polsce. W polskich urzędach można już dokonać transkrypcji aktu małżeństwa jednopłciowego zawartego za granicą. To chwila, na którą czekało wiele par. W faktach też memoriał Kamili Skolimowskiej i podium dla Pii Skrzyszowskiej. Tysięcy odbiorców nadal nie ma prądu po wczorajszych wichurach. Tak wynika z najnowszych danych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Najwięcej awarii jest obecnie na Mazowszu i Podlasiu. Przywracanie dostaw energii potrwa do wieczora. Mieszkańcy mazowieckiego Milanówka skarżą się w rozmowie z naszym reporterem na brak precyzyjnych informacji na temat awarii.
1: Od kiedy państwo nie mają tutaj prądu?
2: Od wczoraj.
1: Ponad doba?
2: No niestety, jesteśmy uziemieni. Lodówka nie chodzi, kuchnia nie chodzi. No cóż.
1: To jeszcze podobno kilka godzin może potrwać do wieczora.
2: No, w żaden sposób do energetyki nie można się dodzwonić, bo jest cały czas komunikat od wczoraj, że 80 jestem w kolejce. A ja słyszałam to wczoraj, ponieważ byłam tutaj na ogródku i waliło dwa razy. No i w tym momencie światło o godzinie 7 rano już poszło.
1: Kiedy prąd zniknął?
3: Wczoraj około godziny 9 rano zniknął.
1: I cały czas nie ma?
3: Nie ma, do dzisiaj nie ma.
1: Są jakieś dodatkowe źródła prądu?
3: Usiłuję tam przeciągnąć z dużego pokoju do kuchni jakiś kabelek i na przykład gotuję na grzałce z podłogi. Nie ma innego wyjścia.
0: Usłyszał w podwarszawskim Milanówku nasz reporter Michał Dobrołowicz. Najwięcej awarii po wczorajszych wichurach jest właśnie w rejonie Warszawy, a także w okolicach Białegostoku i Ostrołęki. Utrudnienia na A4 między węzłami Kostomłotu i Kąty Wrocławskie na Dolnym Śląsku. Na drodze w kierunku Wrocławia zderzyły się dwa auta osobowe. Ruch odbywa się jednym pasem. Wahadłowo przejedziecie krajową drogą numer 51 w Dywitach w Warmińsko-Mazurskim. Między Lidzbarkiem Warmińskim a Olsztynem zderzyły się trzy samochody osobowe.
4: To także są fakty.
0: Przełom dla polskich par jednopłciowych, które zawarły małżeństwa za granicą. Od dziś mogą w każdym urzędzie stanu cywilnego dokonać transkrypcji tego aktu. Nowe przepisy właśnie weszły w życie. Nasz reporter Michał Radkowski wyjaśni teraz, co konkretnie od dziś się zmienia.
5: Zmieniają się wzory dokumentów. Od dziś w urzędach stanu cywilnego zamiast jednego będą trzy różne formularze w zależności od tego, kto zawarł związek małżeński. Do tej pory były jedynie rubryki dane kobiety i dane mężczyzny. A teraz, zgodnie z nowymi przepisami, urzędnik wpisze imię i nazwisko w rubrykach kobieta i mężczyzna, kobieta i kobieta lub mężczyzna i mężczyzna.
6: Transkrypcja zagranicznego małżeństwa jednopłciowego do polskich ksiąg stanu cywilnego umożliwia formalne ujawnienie istniejącego stanu cywilnego obywateli i odzwierciedla fakt, że te dwie osoby zawarły małżeństwo zgodnie z prawem innego państwa. A to z kolei powoduje i ułatwia korzystanie z praw oraz obowiązków wynikających właśnie z pozostawania w tym związku małżeńskim.
5: Wyjaśnia adwokat Mateusz Wąsik z kancelarii KMA. Nowe wzory przygotowano tak, by odpis aktu małżeństwa zawartego poza Polską miał widoczną o tym informację.
0: W Chorzowie na Stadionie Śląskim kibice obserwują kolejne lekkoatletyczne konkurencje. Memoriał Kamili Skolimowskiej. Patryk Serwański razem ze mną. Patryku,
7: jestem.
0: Na podium swój bieg ukończyła Pia Skrzyszowska.
7: 100 metrów przez płotki, bardzo wyrównany bieg. Pia na miejscu trzecim. No jeszcze w piątkowy wieczór nasza sprinterka startowała w Lozannie. Dziś rywalizowała już w Chorzowie, a to też wymagało odpowiednich przygotowań.
8: Na szczęście czuję się bardzo dobrze. Jest tutaj też świetna opieka fizjoterapeutyczna i też mój fizjoterapeuta przyjechał, żeby mi pomóc. Więc po długiej podróży wczoraj, mimo że to jest Europa, to podróż się wydłuża na kilka godzin tak naprawdę.
7: No teraz Pia pójdzie na swój kibicowski sektor, bo na stadionie są właśnie takie sektory poświęcone naszym lekkoatletycznym gwiazdom. Także Ewie Swobodzie, Pawłowi Fajtkowi czy Natalii Bukowieckiej, która już za 10 minut pobiegnie na 400 metrów. Obsada biegu z jej udziałem, no godna olimpijskiego finału, bo tutaj w Chorzowie są najlepsi z najlepszych. Przykład teraz bieg na 400 metrów przez płotki, w nim chociażby fantastyczny Norwek Karsten Warholm. Ze Stadionu Śląskiego Patryk Serwański.
0: Na Stadion Śląski zajrzymy jeszcze w kolejnych faktach, a za godzinę sprawdzimy, jak przebiegają dożynki w powiecie Skierniewic. Włódzkiem i co smacznego można tam zjeść. Słyszymy się o 17:00.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: reklama.
1: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
2: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Zdrowo niskie ceny czekają. Allegro.
3: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
4: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
5: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Kaufland jest!
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. Tak, polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. A soczyste nektarynki jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
8: To nie jest pora.
7: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
9: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
10: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
11: Do euro przyjdź.
10: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
12: Po reklamie.
13: Radio RMF 24.

0: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie. A właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
4: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
5: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje we Wrocławiu. Pełczyńska i Czekoladowa. Sprawdź na lesmes.pl.
4: Lesmes. Less stress.
6: Po reklamie.
7: Radio RMF 24.

0: Ogłoszenie.
1: Wojna światowa w radiu RMF24. Michał Zieliński sprawdza, jak mocarstwa walczą o wpływy.
2: Czy w umysłach naukowców, być może już w magazynach, silosach, kryje się broń, która odmieni oblicze wojny? Broń hipersoniczna, lasery, inne nowe technologie. O tym w najnowszym odcinku Wojny światowej.
1: We wtorek po 10:00. Podcastu słuchaj także w serwisie RMF On i na kanale RMF24 na YouTube.
0: Ogłoszenie RMF24.
3: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na MediaExpert.pl.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
9: O!
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak!
10: A jak lemoniadę?
8: No też. To poprosimy.
9: Ale co?
10: Wszystko!
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
12: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
13: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit!
14: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
15: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
16: Idziemy do Żabki po promocję?
17: Przecież byliśmy wczoraj.
16: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
17: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
18: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup wybrane ciastka Milka 132, 184 gramy, a drugie opakowanie otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,99. Żabka, uwolnij swój czas.
19: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
20: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
21: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
0: Po reklamie.
1: RMF 24.

0: To już prawie 17 i to będą ważne fakty dla kierowców. Ponownie w studiu faktów Marlena Chudzio, witamy.
1: Dzień dobry i wszystko się zgadza. Jesteście w drodze, posłuchajcie tych faktów uważnie, bo będzie sporo o utrudnieniach w trasie. Kryzys migracyjny w Ceucie. Eksklawa nadal zmaga się z niekontrolowanym napływem ludzi. Będą też fakty apetyczne. Na dożynkach w powiecie skierniewickim trudno głodować przy takich pysznościach.
2: Mamy kapustę sołtysową, najlepsze ciasta, mamy pajdę ze smalcem.
1: Jedna osoba ucierpiała w wyniku zderzenia dwóch...
2: Sowej najlepsze ciasta, mamy pajdę ze smalcem...

0: Od przyszłego roku. Jeszcze tej jesieni Francuzi chcą przekazać Ukrainie dwa nowe radary dla obrony powietrznej. W faktach teraz kryzys migracyjny z bliska. Rząd Maroka wzywa Hiszpanię do przekazania nieletnich marokańskich migrantów, którzy pod koniec lipca nielegalnie przedostali się do Ceuty, hiszpańskiego terytorium w Afryce Północnej. Władze w Madrycie planują zabrać z eksklawy 500 marokańskich dziewcząt do kontynentalnej części Hiszpanii. O tym, jak wyglądał szturm na granicę i co teraz dzieje się w Ceucie, opowiedziała nam mieszkająca w Polka pani Karolina.
1: W Ceucie jest 85 tysięcy ludzi i weszło ponad 80 tysięcy, więc tyle, co było już tam w Ceucie. I nie to, że po prostu, że przyszli jako turyści, którzy po prostu mają gdzie mieszkać. Nagrania, które są pokazane, to nie są po prostu w miejscu, gdzie po prostu było dużo. Nie, to było całe miasto, takie całe pełne osób.
2: Widać więcej wojska.
1: Tak, ale rzecz w tym, że nie tylko dają ochronę osób, które mieszkają w Ceucie, ale nie mogą ich ani deportować. Ci, co odeszli już z Ceuty, nie byli deportowani. Tak naprawdę po prostu wojskowi prosili, żeby odeszli.
0: Usłyszał w Ceucie reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat.
3: Faktach RMF FM o sporcie.
0: Ponad 38 tysięcy kibiców obserwuje z trybun memoriał Kamili Skolimowskiej. W faktach ponownie Stadion Śląski i lekkoatletyczny meeting zaliczany do Diamentowej Ligi. Na miejscu niezmiennie Patryk Serwański. Patryk,
4: dzień dobry, miło być w tym gronie.
0: Konkurs skoku o tyczce wchodzi w decydującą fazę.
4: No tak, poprzeczka już zawieszona na powyżej 6 metrów, a w rywalizacji nadal trzech zawodników. Armand Duplantis, Emanuel Karalis, Sondre Gudmorsen. Oni pokonali poprzeczkę na wysokości 6 metrów, teraz jeszcze walczą z wysokością 6-10. No oczywiście, do tych rekordowych wyników Duplantisa jeszcze sporo brakuje. Przypomnę, że on wyśrubował rekord świata do wysokości 6-31. Wcześniej Natalia Bukowiecka w bardzo mocno obsadzonym biegu była czwarta na 400 metrów, a ja przed godziną mówiłem o biegu na 400 metrów przez płotki. Wygrał go Brazylijczyk Alisson dos Santos z najlepszym w tym roku wynikiem na świecie i to jest chyba najlepsze potwierdzenie tego sportowego poziomu memoriału Kamili Skolimowskiej. Z Chorzowa Patryk Serwański.
0: Fantastyczne emocje, fantastyczne widowisko. Tradycyjny korowód dożynkowy z wieńcami i wybór tego najpiękniejszego. To najważniejsze punkty dożynek powiatu skierniewickiego. Tegoroczne wydarzenie odbywa się w Sierakowicach Prawych. Poza warsztatami, koncertami i wspólną zabawą mieszkańcy mogą korzystać z pyszności serwowanych przez koła gospodyń wiejskich.
5: Tu jest wszystko pyszne. Mamy zupę gulaszową, mamy kapustę sołtysową i najlepsze ciasta, mamy pajdę ze smalcem i pysznym ogórkiem, deskę wędlin.
6: W menu mamy gołąbki, mamy pierogi potrójne, mamy pierogi z serem, ale też mamy barszczyk czerwony z łóżkami, także serdecznie zapraszamy.
7: Moje ulubione, sernik, tradycyjny sernik, paseczki z lukrem, normalnie z pysznego, tłustego, białego sera. Mamy jeszcze pyszny żurek i leczo, właśnie się podgrzewa, więc zapraszamy.
0: Mówiły nam panie z kół gospodyń wiejskich Ludwiczoki i Mokra w powiecie skierniewickim. I zrobiło się tak jakoś obiadowo. Jeśli ktoś po tych faktach zgłodniał, to ja bardzo przepraszam.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: RMF 24. Radio informacyjne.

0: Reklama.
1: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
0: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
1: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
2: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media Expert
0: taniej masz. Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Nawrot, Wrocław, ulica Wrocławska 33.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow!
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
14: Do euro przyjdź.
13: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
0: Po reklamie.
15: Tu Radio RMF 24.

0: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu teraz?
2: Niektóre statystyki mówią, że jeżeli policzyć całkowity dług, to jest on na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni pracują ciężko w tym samym szpitalu i zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
4: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
5: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
8: W Mietkowie powstają nawierzchnie największego polskiego producenta kostki brukowej i płyt terasowych BrukBet. Trwałe, solidne, odporne na czas. Lakostka, autoryzowany partner BrukBet Design, zaprasza do punktów sprzedaży. Mokrono Zdolny, ulica Parkowa 17 i Długołęka, ulica Wrocławska 6D. Przyjdź i zobacz największe ogrody wystawowe we Wrocławiu. Fachowe doradztwo, usługi brukarskie i projektowe. Wspólnie stworzymy Twój wymarzony podjazd, taras i ogród.
9: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
10: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
11: Skąd ta piana, kochanie?
10: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
12: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
13: Kaufland jest!
14: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki 99 groszy za kilogram. A ćwiartka z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi.
16: Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonności

0: bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Euro na wszystko cię stać.
2: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Po reklamie.

0: Za chwilę na zegarach w całej Polsce wybije pierwsza, zatem czas na nowe fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Nawet 8 lat więzienia grozi sprawcy sobotniego wypadku w Krakowie. Zginęły w nim dwie osoby. Irańscy hakerzy zamknęli na 4 dni brytyjską elektrownię. To doniesienia dziennika Daily Telegraph. Iga Świątek zrezygnowała z udziału w rywalizacji mixtów podczas US Open. Posłuchajcie dlaczego. Do 8 lat więzienia grozi kierowcy, który jest podejrzewany o spowodowanie wypadku na krakowskim Podgórzu. 26-latek wjechał samochodem na chodnik i potrącił małżeństwo z dzieckiem w wózku. Dorośli zmarli mimo reanimacji. 8-miesięczne dziecko przebywa w szpitalu. O tym, co w tej sprawie robią śledczy, opowiedział RMF FM Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie.
1: Trwają intensywne czynności zmierzające do zebrania pełnego materiału dowodowego. Planowane jest doprowadzenie sprawcy wypadku, tego mężczyzny, do prokuratury celem ustalenia charakteru, w jaki będzie występował. Najprawdopodobniej, mając na uwadze okoliczności tego wypadku, zostanie mu przedstawiony zarzut spowodowania wypadku śmiertelnego i będzie przesłuchiwany w charakterze podejrzanego.
0: Hubert B. przebywa obecnie w policyjnym pomieszczeniu zatrzymań. Ze wstępnych ustaleń służby wynika, że 26-latek stracił panowanie nad autem, ponieważ jechał zbyt szybko. Mężczyzna do prokuratury ma zostać doprowadzony dzisiaj. Irański cyberatak doprowadził do 4-dniowego zamknięcia brytyjskiej elektrowni, podał Daily Telegraph. Według gazety to pierwszy przypadek, gdy hakerzy powiązani z Iranem zdołali wyłączyć taki obiekt w Wielkiej Brytanii. Brytyjskie władze nie ujawniły, o którą elektrownię chodzi. Wiadomo, że była niewielka, dlatego jej wyłączenie nie wpłynęło na dostawy energii w kraju. Do ataku doszło w czasie serii cyberataków na amerykańską infrastrukturę wodną. Według źródeł za częścią z nich również mógł stać Iran. Służby ostrzegają, że cyberataki na infrastrukturę krytyczną stanowią coraz większe zagrożenie. Około roku może potrwać proces powrotu nielegalnych przybyszów z Maroka do Ceuty, hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej. Tak wynika z szacunków władz autonomicznego miasta. W ostatnich dniach hiszpańskie służby relokowały migrantów okupujących Playa de Atlampolin, jedną z plaż w Ceucie. W faktach reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat. Beniaminie, gdzie przeniesiono migrantów z plaży?
2: Do nowych specjalnych ośrodków tymczasowych. Według szacunków służb mowa o nawet 1800 nielegalnych migrantach, którzy od końca lipca koczowali na plaży w Ceucie. Według lokalnych mediów po opuszczeniu plaży przez migrantów żołnierze przeszukali teren kąpieliska oraz jego sąsiedztwa, znajdując kilka sztuk broni. Prezydent Ceuty powiedział, że spodziewa się deportacji wszystkich osób, które pod koniec lipca nielegalnie dostały się do Ceuty. Już teraz wiemy, że około 500 młodych migrantek ma zostać przeniesionych na Półwysep Iberyjski.
0: Na zegarach już prawie 3 minuty po pierwszej. To są fakty w RMF FM. 19 miesięcy potrwają prace nad projektem planu ochrony morskiej części obszaru Natura 2000 Zatoka Puckia i Półwysep Helski. Prowadzi je Urząd Morski w Gdyni. Jednym z najważniejszych elementów prac będzie inwentaryzacja łąk podwodnych.
3: Łąki podwodne nie bez powodu nazywane są inżynierami ekosystemu. Stabilizują dno, ograniczają mętność wody, pochłaniają dwutlenek węgla, produkują tlen. Są również miejscem tarła, żerowania i schronienia dla wielu gatunków ryb oraz innych organizmów morskich. My chcemy dokładnie sprawdzić, gdzie te łąki występują, jaki jest ich zasięg i przede wszystkim w jakiej są kondycji.
0: Opowiadała Magdalena Kieszkowska, rzeczniczka Urzędu Morskiego w Gdyni. A teraz tenis. Iga Świątek rezygnuje z rywalizacji w mixcie podczas US Open. Polka zdecydowała, że po intensywnych tygodniach potrzebuje odpoczynku i chce skupić się na przygotowaniach do turnieju singlowego. Świątek niedawno wygrała turniej w Toronto, a w Cincinnati dotarła do półfinału, gdzie przegrała z Jessicą Pegulą. Jej miejsce w mixcie u boku Norwega Kaspra Ruda zajmie Rosjanka Diana Schneider. Singlowa rywalizacja w US Open rozpocznie się 30 sierpnia.
4: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: W Rosji zaczęto stosować nieformalne ograniczenia dotyczące wyjazdów za granicę mężczyzn w wieku poborowym. Czy to oznacza, że Putinowi zaczyna brakować żołnierzy do walki na ukraińskim froncie? Krzysztof Urbaniak rozmawiał o tym z Marcinem Łuniewskim, dziennikarzem specjalizującym się w tematyce wschodniej.
5: Pojawiają się takie informacje, że jest to oczywiście robione wyrywkowo. To nie jest tak, że wszyscy mężczyźni w wieku poborowym są zatrzymywani na lotniska, kiedy chcą odlecieć, i zabierani na specjalne kontrole, które są tak przedłużane, żeby te samoloty i te loty im po prostu przepadły, no i żeby nie mogli tej Rosji opuścić. No więc, bo takie informacje się, prawda, pojawiły, że ma to dotyczyć, prawda, punktowo mężczyzn w wieku poborowym, no to by się nakładało na różne informacje, które też pojawiają się w rosyjskich mediach opozycyjnych, na przykład, że na portalach o pracę w całej Rosji pojawiają się ekstra oferty pracy w komisjach wojskowych. Pojawiły się też kolejne informacje, że miały do firm zostać rozesłane takie noty prawne, jak działać w przypadku mobilizacji, jeśli chodzi o pracowników firm. No więc są pewne takie sygnały, które wskazują faktycznie na to, że jakiś ruch w stronę mobilizacji się odbywa. Natomiast cały czas wydaje mi się, że to jest ostatnia rzecz, którą Kreml chce zrobić. Na razie są podejmowane przeróżne próby, żeby zmobilizować jak najwięcej ludzi, wysłać ich na front, natomiast no nie ogłaszać oficjalnie kolejnej fali mobilizacji, tak jak to było we wrześniu 2022 roku. Taką dość świeżą informacją sprzed kilku dni jest to, że Kreml miał rozesłać do regionów ponaglenie dotyczące właśnie szukania osób, które podpiszą kontrakt z armią, czyli po prostu ochotników, mówiąc inaczej. No i do końca roku to ma być 409 tysięcy osób dokładnie, no i oni mają być oczywiście wabieni przede wszystkim zachętami finansowymi, więc oczywiście znowu to uszczupli budżety federalne przeznaczone na cele, nie wiem, szkół, szpitali, prawda, no ale najważniejszy jest ten cel nadrzędny, który Kreml ustala regionom. No więc to jest jedna z tych prób, tak, żeby znaleźć 409 tysięcy dodatkowych mężczyzn, których będzie można wysłać na front albo w okolice frontu, nie ogłaszając, no właśnie, mobilizacji. Na pewno nie będzie żadnej mobilizacji do września tego roku, bo to jest czas wyborów do Dumy. Oczywiście wiemy, że w Rosji wybory, no, nie są to wybory, prawda, normalne, ani demokratyczne, ani otwarte i tak dalej, i tak dalej. Natomiast oczywiście jest to pewien barometr nastrojów społecznych i Kreml nie chce sobie robić dodatkowych problemów.